0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

samochody naszych chłopców są w kole.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Otyłość to choroba, którą można skutecznie leczyć. Lekarze i eksperci alarmują, że nadwaga i otyłość dotyczą już około 58% dorosłych Polaków. Na otyłość choruje aż 9 milionów dorosłych Polaków. Jak leczyć tę chorobę, mówi Zofia Dymitrow, dyrektor centrów medycznych ScanMed.
2: Jedz mniej i więcej się ruszaj. To taka złota rada, którą przez wiele lat słyszeli pacjenci zmagający się z otyłością. Dzisiaj już wiemy, że ten problem otyłości jest znacznie bardziej złożony i że otyłość jest chorobą przewlekłą, na którą mają wpływ czynniki metaboliczne, hormonalne, środowiskowe i psychologiczne. Dlatego nie powinniśmy jej oceniać, ale leczyć. Bardzo często spotykamy pacjentów, którzy mają już za sobą wiele prób odchudzania, liczne diety i związane z nimi rozczarowania, ponieważ mimo wysiłku nie widzą trwałych efektów. Wtedy pojawia się frustracja i poczucie, że zawiedli. A najczęściej problem wcale nie leży w braku silnej woli. W wielu przypadkach potrzebne jest po prostu profesjonalne wsparcie i taki indywidualnie dobrany plan działania. Wiele osób też wie, że ruch jest ważny, ale problem polega na tym, że często trudno jest zacząć samodzielnie. Pacjenci kupują karne na siłę z naprawdę dużą motywacją, w kilku tygodniach rezygnują, bo ćwiczenia są zbyt intensywne, pojawia się ból, zmęczenie, albo zwyczajnie czują się niekomfortowo w otoczeniu osób, które są od lat aktywne fizycznie. I jest to kwestia braku wsparcia zaraz na początku drogi. I to takie ważne, aby aktywność fizyczna była elementem leczenia prowadzonym przez specjalistów. W naszym programie leczenia otyłości pacjent nie trafia od razu na głęboką wodę. Fizjoterapeuci, trenerzy personalni pomagają dobrać rodzaj oraz intensywność wysiłku do wieku, do kondycji, do masy ciała i stanu zdrowia. I wtedy ta aktywność staje się bezpieczna, osiągalna i daje poczucie sukcesu, a nie kolejnego rozczarowania. Szczególną uwagę w kontekście leczenia otyłości powinniśmy poświęcić dzieciom, ponieważ otyłość w wieku rozwojowym wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale też na samoocenę, na relacje z rówieśnikami i codzienne funkcjonowanie. Dlatego to jest tak istotne, żeby pomagać najmłodszym z empatią, bez oceniania i stygmatyzacji. Dlatego, żeby leczenie było dla dziecka budowaniem pewności siebie i zdrowych nawyków, a nie kolejnym powodem do wstydu czy kompleksów. Co jest dziś najważniejszym przesłaniem? Że otyłość można skutecznie leczyć i pacjent nie musi mierzyć się z tym problemem sam. No ale jak zawsze i najczęściej, najtrudniejszy jest pierwszy krok.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
4: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i do roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatniania wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w PEPOSZ, to co powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią pracę podwodne.
3: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
4: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
3: Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
5: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. Najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je.
3: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe pływanie góra-dół?
5: Tam są dwa poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
4: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk. Tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół, albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. Takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć, zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie i może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak pracować płetwami, jak poruszać się, tak żeby było ergonomicznie. Na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie 2-krotnie wyższe niż na powierzchni wody.
3: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
5: Straż pożarna się szkoli. Prowadzimy szkolenia ratownicze podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić. Możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
4: Jeszcze takie uzupełnienie, troszkę na temat tego, jaka jest różnica pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle i schodzą pod wodę. Natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
5: Da radę.
3: Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Kozy i owce na krakowskich łąkach. Te naturalne kosiarki nie tylko zębami pielęgnują roślinność, ale też wspierają bioróżnorodność.
6: Skąd wziął się pomysł, aby właśnie do pielęgnacji miejskiej zieleni wykorzystać kozy i owce?
7: To jest projekt z budżetu obywatelskiego, więc inicjatywa oddolna. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. Mieszkaniec złożył taki projekt właśnie w ramach partycypacji, jaką jest budżet obywatelski, nazywając to w taki sposób mocno ekologiczny, odwołując się właśnie do tego, czyli zielone kosiarki. Może tak tutaj nieco uprzedmiotawiając, natomiast sprowadza się to do tego, że można to zrobić w sposób naturalny. Nie mechanicznie, a naturalnie. I rzeczywiście takie rozmowy gdzieś się w miastach pojawiały, czy w miejscowościach też nieco mniejszych, gdzie zorganizowanie czegoś takiego jest może nieco prostsze. Natomiast myślę, że to jest temat, który warto poruszyć, o którym warto rozmawiać, bo mamy w miastach dużo terenów cennych przyrodniczo, a ten wypas właśnie temu sprzyja, bo chociażby Park Zakrzówek i Murawy Kserotermiczne to miejsce idealne, na którym właśnie takie naturalne koszenie, ale co ważne, dzięki zwierzętom selektywne, można zorganizować z ogromną korzyścią dla środowiska, więc bardzo nas cieszy, że mieszkańcy oddali głos na ten projekt i że możemy go teraz realizować. Myślę, że z taką ogólną radością dla mieszkańców, bo to oprócz korzyści środowiskowych bardzo ładny i przyjemny obrazek.
8: Ja nazywam się Karolina Mostek. Tak, jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego. Owieczki lubią być w wybiegu, są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. I główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego mechanicznego, a za to owce sobie świetnie teraną, szczególnie tarasa, która z nami tutaj przyjechała, czyli owce wzrosówki górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy. Generalnie jest to owca wrzosówka górska, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest to rasa owcy pierwotnej, polskiej, co oznacza, że są to rasy takie bardzo, bardzo, bardzo pierwotne, które były jeszcze przed średniowieczem u nas. Parę lat temu te owce prawie wyginęły na terenie Polski, ponieważ pod względem ekonomicznym się nie kalkulowały rolnikom, bo są nieduże, choć jest z nich dobre mięsko. Są też inne rasy, które mają lepsze runo, bardziej popularne, jak merinosy. I choć runo owcy wrzosówki ma bardzo fajne cechy, bo jest bardzo wysoko lanolinowe, nazywam te owce, że są owce wodoodporne. Na przykład merinos, jak zmoknie, to się może przeziębić, a wrzosówka to nawet lubi czasami zmoknąć i się sfilcować. To pod względem ekonomicznym one straciły na znaczeniu i coraz mniej było ich hodowanych. Pierwsze kilka lat temu pojawiły się projekty, żeby odnowić pogłowie i zasób genetyczny tych owiec, bo po prostu pewne osoby sobie uświadomiły, że szkoda tracić nasz rodzimy gatunek, więc były takie ładne dopłaty do nich, po to, żeby ludzie chcieli je hodować i wtedy też odkryto ich niesamowity potencjał związany z koszeniem, ponieważ jest to owca wyjątkowo odporna, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne, nie przeszkadzają jej trudne warunki terenowe. Może chodzić i po terenach podmokłych bagiennych, i po terenach skalistych. Radzi sobie świetnie z krzakami, drzewami.
7: Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Kraków to bardzo dużo krajobrazu rolniczego i porolniczego. Tutaj to rolnictwo było bardzo mocno rozwinięte na wielu miejscach. Stąd mamy takie, a nie inne łąki. To wszystko jest właśnie zasługa tego rodzaju działalności człowieka. I te łąki, czy murawy kserotermiczne, to często teraz są tereny właśnie cenne przyrodniczo, ukształtowane dzięki wypasowi zwierząt. I ten wypas ma teraz możliwość je po prostu wspierać. Myślę, że to właśnie bardzo dobrze się stało, że taki projekt uzyskał głosy mieszkańców, że możemy go realizować i że możemy o tym rozmawiać. Będą mu też towarzyszyły zajęcia edukacyjne, więc myślę, że mieszkańcy tutaj będą mogli się z tym tematem zapoznać, skorzystać z takiego sielskiego obrazka, jak właśnie owce w Parku Zakrzówek, czy kozy w Forcie Boców. Natomiast też będzie temu towarzyszyła rozmowa właśnie i o krajobrazie. krajobrazie i o tym, jak go utrzymywać, jak robić to w sposób ekologiczny i co jest ważne, żeby tą bioróżnorodność wspierać, bo te zwierzęta, chociażby właśnie w Parku Zakrzówek, one sobie wygryzają konkretne gatunki roślin, te najbardziej pospolite, a te najbardziej cenne zostawiają. Kosiarką tego tak łatwo nie wykonamy. Więc tutaj ich ogromna rola, zasługa i umiejętność, dla nich naturalna, dla nas nie do końca, więc rzeczywiście ten projekt ma tutaj takie fajne zaplecze środowiskowe, no a przy okazji myślę, że wszyscy chętnie o nim rozmawiają, bo rzeczywiście w środku dużego miasta stada owiec czy kóz to nie jest na dziś typowy widok. Myślę, że taki obrazek sprawi wiele radości rodzinom, dzieciom, ale też nam, dorosłym, nie będę ukrywać, że również.
6: Skoro jest to projekt wielowymiarowy, prawda, bo jeszcze działania edukacyjne Państwo będą podejmować w ramach tego programu, to jakie działania to będą?
7: Będziemy zapraszać na takie zajęcia zarówno osoby prywatne, a od września również szkoły będą mogły z nich skorzystać. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętej ekologii, o tym dlaczego, po co, w jaki sposób, ale myślę, że to też jest bardzo ważny element na teraz takiej edukacji, o której muszę powiedzieć. Czyli tego, że jeżeli przybywamy w te miejsca, to musimy też odpowiednio się zachować. Rzeczywiście te owieczki, kozy mają się tam dobrze, mają opiekę, mają mnóstwo pożywienia, ale my musimy też zadbać o ich bezpieczeństwo. Czyli nie podchodzić, jeżeli widzimy, że zwierzęta nie mają na to ochoty albo osoba, która się nimi zajmuje, nam na to nie pozwoli. Uważać na psy. Zwierzęta mogą się spłoszyć, mogą się przestraszyć. W tych miejscach prosimy o to, żeby pieski były przypięte na smyczy. Żeby też stosować się do tutaj zaleceń osoby, która tymi zwierzętami się zajmuje, bo chociażby przykład Parku Zakrzówek to są owieczki, które myślę, że nam nawet nie do końca chyba się tak to kojarzy. One ze swoją panią przewodnik chodzą, tak jak przysłowiowe pieski, słuchają się i to jest naprawdę zgrana grupa w całości. Więc musimy mieć tego świadomość, musimy o to zadbać o ich dobrostan, nie płoszyć, właśnie sprawdzić, żeby ten pies gdzieś nie wybiegł do przodu, nie spłoszył z tego stada, no i przede wszystkim nie dokarmiać. Te zwierzęta są tam po to, żeby wygryzać tą trawę, co ma ogromne korzyści dla środowiska. To jest ich pożywienie i wszelkie inne, w cudzysłowie, smakołyki przynoszone przez nas, raz, że nie będą zdrowe, dwa, że są im zupełnie niepotrzebne i tutaj, jeżeli takie ewentualne dokarmienie, żeby mieć ten bliższy kontakt ze zwierzęciem, będzie możliwe, to tylko za wyłączną zgodą osoby opiekującej się zwierzętami i tylko przy użyciu jedzenia, które przez tą osobę będzie nam dostarczone. Innego sposobu nie ma, apelujemy o to gorąco, żeby właśnie tutaj do takich zasad się stosować, bo myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na dobrostanie tych zwierząt. Jeżeli już do nas przyjechały do Krakowa i chcą troszkę dla nas popracować, to musimy tutaj te zasady uszanować.
8: One mają tu jedzenia naprawdę bardzo, bardzo w brud, a niestety przynoszone nasze, pozornie wydawałoby się jedzenie właściwe, typu marchewka, którą już tu znalazłam, niekoniecznie nie jest dobra, ponieważ owca jest małym przeżuwaczem, ona potrzebuje elementy, które są w malutkich cząstkach. Ona kawałkiem marchewki może się po prostu, za przeproszeniem, zadławić. Po prostu lubi listki, lubi trawę, lubi gałązki, lubi poobgryzać korę. Jak trzeba, to sobie tutaj sól dobierze, znajdzie sobie jakieś nasionka. To są jej ulubione rzeczy, które są drobniutkie, mięciutkie i zielone. Druga sprawa, owca nie lubi gwałtownych hałasów. Tu nasze owieczki obserwowałam, co je tu niepokoi. Generalnie one są bardzo, bardzo oswojone i bardzo ufne do ludzi. Chciałabym, żeby tak się to dalej utrzymało, ponieważ kierunek działania z nimi jest taki, żeby zostały owcami behawiorystkami, czyli zajmowały się owcoterapią. I pierwsze, co zauważyłam, i tu prośba do rowerzystów, którzy ścieżką, która jest koło nas, zjeżdżają downhillowo. Jak jest gwałtowny dźwięk jazdy po szutrze, one się bardzo płoszą. Więc prosimy, żeby, no postawimy zresztą tutaj niedługo znak, z prośbą o zwolnienie przez rowerzystów tempa. Też nie lubią właśnie bardzo gwałtownych, jakichś hukowych hałasów, więc prosimy po prostu w ich towarzystwie nie robić takich rzeczy. Nie lubią gwałtownych zachowań, jakiegoś biegania w swoją stronę, jakiegoś skakania, jakiegoś krzyczenia, klaskania. Z owcami najlepiej się kooperuje, chcąc się stać kawałkiem ich stada. Czyli poruszamy się z nimi powoli, za nimi, dołączamy się. Jak zejdziemy jeszcze do ich poziomu, to one w którymś momencie mogą nawet uznać, że dany człowiek jest też owcą i się nim zaopiekują. Więc generalnie zalecamy po prostu wyciszenie, uspokojenie i korzystanie z dobrostanu, jaki dają owce, a mianowicie owce są też świetnymi relaksatorami, co w tym momencie badają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Też tam mają stado owiec wrzosówek, ale one mają inną rolę niż u nas, bo u nas zajmują się wykosem i zadbaniem o zakrzówek, a tam są owcami, które zajmują się psychoterapią. Badanie jest pod kątem wpływu na osoby z depresją, nerwicą, jaki jest dobrostan wynikający z owczoterapii i przebywania w samej obserwacji nawet stada owiec. Więc zalecamy też nieformalnie spróbować skorzystać z takiej aktywności, a mianowicie relaksowania się przy owcach.
6: To jest projekt zwycięski budżetu obywatelskiego. Zatem jakie pierwsze państwa były pomysły, myśli, kiedy zapoznaliście się właśnie z opisem tego projektu, kiedy wiedzieliście, co was czeka?
7: Też potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia dla tego projektu. To było takie dobre odczucia, pozytywne, ponieważ to porusza tak holistycznie wiele kwestii. Z jednej strony to jest dobry sposób na właśnie opiekę nad terenami zieleni. Wiadomo, że w mieście nie możemy tego zrobić na masową skalę. Nie możemy też sprawić, żeby owce, zwierzęta czy kozy wygryzały gdzieś trawę w ciągu komunikacyjnym, gdzie mamy zanieczyszczenia, gdzie to jest niebezpieczne, więc miasto nie jest do tego takim adekwatnym areałem, żeby zrobić to na całej powierzchni. Natomiast są tereny przyrodniczo cenne, odizolowane. Tak właśnie te dwa miejsca dobraliśmy. Gdzie takie działanie się sprawdzi? Gdzie nam pomoże? Bo rzeczywiście chociażby w Parku Zakrzówek to jest takie mocno selektywne koszenie, wyniesienie tego wszystkiego, co się wykosi. Więc rzeczywiście ogrom pracy, które wykonają zwierzęta z ogromną korzyścią dla środowiska, bo zrobią to selektywnie, bez użycia maszyn, bez emisji spalin, bez hałasu. Więc rzeczywiście projekt, który ma bardzo fajne założenia prośrodowiskowe, ekologiczne, ale też daje duże zaplecze edukacyjne, bo warto o tych sprawach rozmawiać i tutaj wiele tematów się łączy, bo z jednej strony to jest opieka nad tymi terenami cennymi przyrodniczo, z drugiej strony to jest właśnie mowa o tym krajobrazie, jaki mamy w Krakowie porolniczym, też bardzo często, chociażby w ramach Szkoły Miejskich Ogrodników mieliśmy spotkania w tym temacie, bo to są też takie rzeczy, o których na co dzień się nie mówi, czy sobie nie zdajemy sprawy, myśląc i mieszkając w dużym mieście, więc no, nasza ocena tego projektu nie mogła być inna. Chodziło tylko o to, żeby dobrze dobrać lokalizację, żeby te zwierzęta były bezpieczne, żeby to było z korzyścią dla środowiska i żeby rzeczywiście też no, dać mieszkańcom możliwość zapoznania się z tym działaniem, bo myślę, że też taka była inicjatywa, żeby właśnie podziałać trochę edukacyjnie z takim wyczuleniem na te działania środowiskowe, bo wiadomo, że wiele rzeczy możemy zrobić mechanicznie, możemy zrobić automatycznie. Natomiast czy w dzisiejszym świecie zawsze o tą automatykę i mechanizację chodzi? Coraz częściej sobie zdajemy sprawę, że nie. Więc tam, gdzie mogliśmy zadziałać w inny sposób, tak się zadziało dzięki temu projektowi, więc cieszymy się, że takie inicjatywy ekologiczne, prośrodowiskowe są obecne w budżecie obywatelskim i mamy nadzieję, że będą i będą się rozwijać, bo mieszkańcy krakowianie mają ogromną wiedzę, jeśli chodzi o środowisko, ekologię, chcą chronić te miejsca, przy których mieszkają, chcą dbać o swoje miasto, więc myślę, że to jest bardzo cenne w kontekście tego projektu, ale w ogóle partycypacji społecznej.
3: Wypasy na miejskich łąkach będzie można oglądać do połowy października.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla mieszkańców Katowic. Miasto przy współpracy z NGO-sami na początku chce przeszkolić około 1000 osób. Prezydent Katowic Marcin Krupa.
9: Na początku roku w budżecie obecnym przewidzieli kwotę 150 tysięcy złotych na wkład własny do projektów związanych z możliwością pozyskania środków zewnętrznych właśnie na szkolenia naszych mieszkańców z tematyki obrony cywilnej. Tego dofinansowania nie otrzymaliśmy, nie ze względu na to, że nie udało nam się w jakimś kursie, tylko po prostu tych pieniędzy nie ma na te szkolenia na razie przewidzianych. No i po prostu, żeby nie stracić tych pieniędzy, a żeby też wykorzystać całą tą pulę, podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu konkursu skierowanego do NGO-sów. Zostały wybrane 4 NGO-sy, które będą realizowały cały cykl szkoleń. Rozpoczną się te szkolenia we wrześniu. Muszą się skończyć mniej więcej do połowy listopada, tak żeby całe środki rozliczyć. No i oczywiście będziemy obserwowali, jakie są rezultaty tych szkoleń, ile osób jest zainteresowanych, czy to zainteresowanie jest większe, aniżeli sobie wyobrażamy, czy może mniejsze. No i oczywiście będziemy do tego powracali w kolejnym budżecie, może już właśnie z wykorzystaniem środków centralnych, bo taką mam nadzieję. Będziemy robili rekrutację wśród różnych środowisk, z którymi już dzisiaj NGO-sy współpracują, więc to będzie taki pierwszy krok jakby do kwestii rozszerzenia szkoleń na znacznie większą grupę osób, nie tylko tą, która będzie mogła skorzystać z tych szkoleń w najbliższym czasie. Każda z tych organizacji ma pewien zakres przeprowadzenia określonych szkoleń z określonej tematyki. I to jest jak gdyby klucz i generalnie też celujemy w te organizacje, które dzisiaj prowadzą podobne szkolenia z dziećmi, z młodzieżą i chcemy to po prostu rozszerzyć na ogół społeczeństwa, nie tylko na te określone grupy społeczne. Tematyka głównie jest związana z kwestiami właśnie zachowania się w sytuacji kryzysowej, umiejętności rozpoznawania sygnałów dźwiękowych czy jakichkolwiek sygnałów związanych z ewakuacją na przykład, umiejętnością spakowania się na taką ewakuację, pomocy osobom trzecim czy nawet ewakuacja zwierząt więc te wszystkie elementy będą się znajdowały w tych szkoleniach. No oczywiście pierwsza pomoc, to wszystko to będzie omówione. I mam świadomość, że nie zrobimy z naszego społeczeństwa żołnierzy, ale przynajmniej ta wiedza w jakiejś części będzie mogła trafić do mieszkańców, bo też miejmy świadomość, to nie kwestia posiadania plecaka ewakuacyjnego, załatwi całą za nas sprawę, tylko umiejętność skorzystania z tego, co w tym plecaku jest, to jest najważniejsze.
10: Czy każdy mieszkaniec będzie mógł wziąć udział w tym szkoleniu?
9: Tak, chcemy, żeby to było otwarte i oczywiście zgodnie z ilością miejsc, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście całej 300-tysięcznej społeczności przeszkolić, ale na pewno będziemy kierowali to do tych społeczności, które są już w jakiś sposób zorganizowane, bo niewykluczone, że ci ludzie później będą mogli się też zaangażować w ten proces szkoleniowy i szkolić w określonych obszarach naszego miasta, czyli w różnych dzielnicach. To chodzi o to, żeby któryś z członków rodziny miał wiedzę, jak zorganizować cały ten element, na przykład ucieczki ze strefy zagrożonej, czyli tak zwanej ewakuacji, i pokierować tym po prostu u siebie w domu. I to jest jak gdyby ten skutek, który chcemy uzyskać w wyniku szkolenia.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Antyradio.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Bon Jovi. Janis Joplin. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
4: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
3: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
4: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakieś budowy parkingów, nasadzeń. Też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców. No ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
3: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała? W której było najwięcej tych pomysłów?
4: Była to w tym roku Sośnica. Zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza. W obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
3: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
4: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów. Często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
3: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy wyborczy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
4: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji. No i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
3: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
4: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić. No i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
3: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
4: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży, osób w wieku nastoletnim, więc to też jest myślę takie budujące, że również młodzież zaangażowała się w budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
3: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
4: No ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać i do tego młodzież zachęcać. I mamy taki budżet, tam kwoty są właśnie niewielkie, ale myślę, że też dopasowane do tych inicjatyw, bo szkoła, która zgłosi się do udziału, jakby może tutaj zawalczyć o 10 tysięcy złotych, które można dowolnie rozdzielić na kilka zadań, na 2, 3, 4 zadania, zależy jakie to inicjatywy dzieciaki zaproponują. W tym roku 16 szkół wzięło udział w tej inicjatywie. Już przygotujemy się też do kolejnej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, więc staramy się też w ten sposób w młodzieży taką postawę proobywatelską i prospołeczną budować.
3: A wracając do tego głównego budżetu obywatelskiego, jakie na przykład już w Gliwicach, w poprzednich edycjach udało się projekty zrealizować?
4: Och, tego jest bardzo dużo, bo każdego roku do realizacji trafia pomiędzy 70 a 90 projektów. Dużą mamy tutaj ofertę aktywizacji seniorów. Tych zadań w dzielnicach jest kilkanaście każdego roku. Jeśli chodzi o inwestycje, pojawiają się dzięki temu pump trucki. Modernizowane są place zabaw. Już niekoniecznie może nowe, bo tych mamy dosyć dużo, chociaż też jeszcze są. No ale też te, które już istnieją, wymagają co kilkanaście lat jakiejś wymiany czy nawierzchni, czy urządzeń, żeby były bardziej no, ciekawe, interesujące dla dzieciaków po prostu. Także takie zadania się pojawiają. Wszelkie też takie sprawy dotyczące właśnie jakichś miejsc parkingowych, tam gdzie jest taka potrzeba, gdzie mieszkańcy widzą, że trzeba szybciej zainterweniować i jakąś taką infrastrukturę stworzyć, to też się w mieście pojawiało.
3: Powiedziała Pani, że rekordowa kwota jest w tym roku 10 milionów złotych, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że uda się więcej tych projektów zrealizować, bo też pewnie realizacja ich jest droższa.
4: Ceny rosną Tak jak wszędzie, tak jak i chyba naszych wydatków domowych. Myślę, że jednak ta kwota na pewno pozwoli na realizację większej liczby, bo ona jest znacząco większa. To około 2,5 miliona więcej niż w poprzedniej edycji, więc myślę, że tutaj jest spora szansa, ale też no, liczba tych zadań, to ich wartość też jest różna, prawda? Bo czasami mamy zadania za 500 000 i takich będzie kilkanaście, a mamy też takie drobne, niekiedy warte kilka tysięcy złotych, a też ważne, też potrzebne. No więc zobaczymy, jak to się ułoży. Tego nigdy nie idzie przewidzieć, to zawsze dopiero głosowanie pokazuje i co roku te wyniki są dla nas zaskakujące, w tym sensie, że po prostu nie przewidzielibyśmy ich.
3: A w tej edycji jakie są najdroższe zgłoszone projekty?
4: Te droższe zadania właśnie często dotyczą placów zabaw, ponieważ tam rzeczywiście czy wymiana nawierzchni, czy wykonanie nowego ogrodzenia, czy też zakup tych urządzeń, to są takie rzeczy kosztowne i to zawsze się składa na sumę kilkuset tysięcy złotych, więc to są takie największe zadania. Nie mamy w zadaniach ogólnomiejskich w tym roku żadnej inwestycji takiej dużej, ale myślę, że to też dobrze, ponieważ jeszcze z poprzednich lat te największe zadania są, ich realizacja jest kończona, więc może dobrze, że tam się to dzieje i te zadania powolutku zmierzają ku końcowi, a my tutaj na takie mniejsze właśnie i też bardziej dotyczące czasu wolnego zadania głosujemy i takie będziemy mieć do wyboru. Więc to się tak dosyć naturalnie dobrze złożyło, myślę.
3: Teraz w najbliższym czasie będą oddawane może jakieś zadania z budżetów obywatelskich poprzednich?
4: Nie umiem pani tak powiedzieć, to musielibyśmy już realizatorów zapytać, czyli na przykład Miejski Zarząd Usług Komunalnych albo Zarząd Dróg Miejskich, bo już wtedy jednostki są odpowiedzialne za tę realizację od A do Z. Więcej wiem o czasie wolnym właśnie, bo tutaj i te rzeczy senioralne, kalendarz na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl. W zakładce budżet obywatelski też można sobie zobaczyć właśnie, gdzie w dzielnicy jakieś wydarzenie. No i też można sobie na Facebooku profil Gliwicki Budżet Obywatelski polubić. Tam też wrzucamy i plakaty dotyczące wydarzeń, które przed nami i też właśnie, kiedy jakaś inwestycja jest już oddawana do użytku, to też często zamieszczamy zdjęcia, no jeśli wykonawcy nas o tym poinformują, a bardzo często to robią.
3: A tak na przestrzeni lat i tych wszystkich edycji budżetu obywatelskiego w Gliwicach, jakby pani oceniła, więcej jest tych zadań inwestycyjnych, czy takich jednak społecznych coraz więcej się pojawia?
4: To właśnie przesuwa się tutaj w stronę tych zadań miękkich. Niech liczby powiedzą o tym. No jeszcze tam te 7-6 lat temu kierowaliśmy na przykład do MZUK-u około 100 zadań do oceny, a do Wydziału Kultury i Sportu no na przykład około 25. Teraz już do Wydziału Kultury i Sportu kierujemy ponad 70 wniosków, a tych inwestycyjnych jest mniej, więc to widać po tych liczbach po prostu, no że rzeczywiście więcej jest takich potrzeb dotyczących tego czasu wolnego. No też myślę, że te wcześniejsze edycje pozwoliły już zadbać o takie podstawowe potrzeby infrastrukturalne. No oczywiście nie we wszystkich dzielnicach, bo tutaj też specyfika jest różna tych dzielnic, gdzie mamy zabudowę jednorodzinną, tam jest inaczej, inne są potrzeby, a tam, gdzie mamy duże osiedla, bloki, to też to trochę inaczej wygląda. Ale po liczbach widać, że to się przesuwa w stronę tych zadań miękkich.
3: Czyli ten trend się zmienia. No to w takim razie zaprośmy jeszcze mieszkańców Gliwic do głosowania i będą mogli sami wybrać, co bardziej im jest w mieście potrzebne.
4: Tak, serdecznie zachęcam, to pozostanie w państwa rękach i każdy będzie miał dwa głosy, jeden na zadanie ogólnomiejskie, jeden na dzielnicowe. Zachęcam, można bardzo szybko, prosto i nie wychodząc z domu oddać głos elektronicznie, a dla tych, którzy wolą zrobić to na kartce papieru, też będziemy mieć taką możliwość, ale bez wychodzenia z domu nawet da się, także serdecznie zachęcam.
3: O tegorocznym budżecie obywatelskim w Gliwicach mówiła Marta Kryś z Centrum 3.0.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: W naszych gniazdkach po raz pierwszy popłynął prąd z wiatru nad Bałtykiem. Uruchomiona została pierwsza polska farma wiatrowa na morzu. Baltic Power jest zlokalizowana ponad 20 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa. Docelowo będzie składać się z ponad 70 ogromnych wiatraków. Na razie zamontowano ich ponad 50, a pierwsze turbiny rozpoczęły pracę i dostarczyły pierwszą energię wyprodukowaną z wiatru wiejącego nad Bałtykiem. Greenpeace Polska, Marek Józefiak.
5: Na naszych oczach Bałtyk staje się wielką elektrownią. Pierwsza inwestycja będzie produkować 4 terawatogodziny energii elektrycznej rocznie. To można porównać do łącznego zużycia prądu przez na przykład Łódź i Poznań. To też o 1/3 więcej niż wyprodukowała w ubiegłym roku elektrociepłownia Siekierki w Warszawie. Pamiętajmy, to jest dopiero początek, bo to pierwsza inwestycja, więc takich inwestycji będzie na Bałtyku więcej i to już niebawem. To jest ważny moment z trzech głównych względów. Po pierwsze, wiatraki wzmacniają nasze bezpieczeństwo energetyczne. Po drugie, wzmacniają naszą niezależność i dają nam czystą energię. Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju. Po drugie, no musimy budować naszą niezależność energetyczną, bo elektrownie na węgiel, które dzisiaj dają nam około połowy prądu, zostaną w ciągu najbliższych 10 lat zamknięte. Jeśli nie zbudujemy w tym czasie odnawialnych źródeł energii, tę lukę po węglu wypełni gaz, czyli droga energia z importu. My już dzisiaj na import ropy i gazu wydajemy około 100 miliardów złotych rocznie. No nie chcielibyśmy tej zależności pogłębiać. Po trzecie, morskie elektrownie wiatrowe produkują po prostu czystą energię, a tej potrzebujemy, żeby po pierwsze zachować konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce i żeby przetrwać. No przecież nie jesteśmy zieloną wyspą, nas też dotykają globalne problemy jak zmiana klimatu, a to jest krok w dobrą stronę, więc możemy sobie powiedzieć, że dzisiaj nasza energetyka wykonała naprawdę duży krok w dobrym kierunku.
3: O pierwszej polskiej farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim mówił Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Szybki dojazd do pracy to obecnie trzeci najważniejszy czynnik, którym kierujemy się przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
6: Blisko 60% badanych przez Pracuj.pl przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować ze starań o pracę, bo dojazd do firmy okazał się zbyt uciążliwy. Najnowsze badanie pokazuje, że codzienna logistyka transportu to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy. Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Co więcej, brak transparentności w tej kwestii potrafi zniechęcić już na starcie, ponieważ blisko 4 na 10 badanych zrezygnowałoby z aplikowania na interesującą ofertę, gdyby nie znalazło w niej precyzyjnej informacji o lokalizacji firmy. Dotarcie do pracy stacjonarnej to stały element planu dnia większości pracowników w Polsce. Prawie 2/3 badanych spędza na dojazdach w jedną stronę więcej niż kwadrans, a w największych polskich metropoliach ponad pół godziny w drodze rezerwuje 37% osób. Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy. Na sposób podróżowania Polaków do pracy w dużej mierze wpływa wielkość miejsca zamieszkania. Z danych Pracuj.pl wynika, że w skali całego kraju bezapelacyjnie dominuje samochód, który wybiera 61% badanych. Sytuacja zmienia się jednak w największych miastach, gdzie transport osobisty ustępuje miejsca komunikacji miejskiej. Co ciekawe, na mapie transportowej Polaków coraz wyraźniej widać też alternatywne rozwiązania. W średnich miastach 11% badanych stawia na hulajnogę. Z kolei aż 12% przedstawicieli najmłodszego pokolenia dociera do pracy taksówką lub przejazdem zamawianym przez aplikację.
3: O dojazdach do pracy mówiła Anna Goreń z Pracuj.pl. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Antyradia.
7: 16 filmów pojawi się w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy powalczy 5 produkcji dofinansowanych ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Silesia Film, Paulina Kwas.
8: Bardzo nam miło, że w tym roku aż 5, bo to naprawdę dużo, aż 5 naszych filmów, naszych koprodukcji znalazło swoje miejsce w konkursie głównym na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest no, niewątpliwie najważniejsza tego typu impreza, tego typu wydarzenie w kraju i bardzo się cieszymy, że tak liczną reprezentację filmową mamy w tym roku na gdyńskim festiwalu. No trzeba podkreślić, że to jest prawie 1/3 całej puli filmów w konkursie głównym, bo w konkursie głównym mamy 16 filmów i 5 z nich to są właśnie nasze koprodukcje. Niektóre z nich Państwo już mogli widzieć na dużym ekranie, inne dopiero Państwo będą mogli zobaczyć za jakiś czas.
7: I jakie to są produkcje?
8: Przede wszystkim Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, która została już doceniona w Cannes i nagrodzona nagrodą dla najlepszego reżysera, ale oprócz tego film Łukasza Rondudy Powiedz mi co czujesz, który wejdzie na nasze ekrany we wrześniu, ale który Państwo będą mogli zobaczyć jeszcze przed festiwalem w Gdyni, w kinie Światowid, na uroczystej premierze 18 września. Oprócz tego przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, którego Państwo też mogą kojarzyć z takiego filmu jak Zgoda, albo też prezentowanego w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni świetnego filmu Brat. Przez ścianę, które było kręcone m.in. w budynku dawnego aresztu śledczego w Zabrzu, czy w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Oprócz tego mamy jeszcze dwa filmy, jeden z nich to debiut fabularny, film Violetta Villa z Karoliny Bielawskiej, no i najnowszy film Kasi Adamik, czyli Zima pod znakiem wrony, i ten film też Państwo mogli już na naszych ekranach oglądać.
3: Co to oznacza, że są to koprodukcje Silesi Film?
8: To są filmy, które zostały dofinansowane ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego, czyli takiego tworu, który jest zasilany środkami z samorządu województwa śląskiego, i w ten sposób jakby partycypujemy w produkcji tych filmów, wspieramy ich powstanie. To jest jakby jedna część. Druga część naszej obecności w tych filmach to jest taka obecność, powiedziałabym już nawet namacalna, dosłowna, ponieważ wszystkie te filmy, które są koprodukowane przez Silesię Film i te, które powalczą w Gdyni o Nagrodę Główną, były kręcone częściowo na terenie województwa śląskiego, wykorzystując śląskie lokacje, korzystając ze śląskich usługodawców. Możemy tutaj naprawdę wymienić fantastyczne miejsca, które miały takie swoje mocne momenty w tych filmach. W Ojczyźnie był to Cieszyński Teatr imienia Adama Mickiewicza, który zagrał wnętrze teatru w Weimarze, ale też fantastyczne malownicze ruiny pałacu w Sławikowie, które pojawiają się w jednej z kluczowych dla tego filmu scen. Tak jak już wspomniałam, film Przez ściany był kręcony m.in. w budynku dawnego aresztu śledczego nieczynnego już w Zabrzu, ale też w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, w Hucie Batory w Chorzowie, w Świętochowickich Lipinach i w Siemianowicach Śląskich. Czyli już widać, że jest ta różnorodność miejsc jest bardzo duża i one mają też bardzo duży potencjał filmowy. Violetta Villas, film Karoliny Bielawskiej, powstawał m.in. w Domu Muzyki Tańca w Zabrzu, w Rudzie Śląskiej i w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. A w filmie Zima pod znakiem wrony możemy zobaczyć lokacje z Koksowni Bytom i z Chorzowskich ulic. Także filmowcy mają tutaj bardzo duże pole do popisu, mogą wybierać z tych lokacji, jak bardzo im się tutaj podoba. I my się z tego bardzo cieszymy, bo nasz region istnieje w tych filmach, a widzowie mogą nie tylko oglądać świetne filmy, bo to naprawdę są świetne, świetne filmy, o czym zresztą świadczy ich obecność na festiwalu w Gdyni, ale też mogą widzieć miejsca, które są im w jakiś sposób bliskie.
3: A jaką macie Państwo konkurencję?
8: No, tak jak już powiedziałam, my będziemy walczyć z 11 pozostałych filmów w konkursie w Gdyni. W tym roku konkurs zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, bo mamy zarówno filmy doświadczonych reżyserów, filmy, na które się czeka, jak chociażby najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot, czy filmy Jana Komasy albo Jana Holubka. Będzie też film Piotra Domalewskiego, Nasza rewolucja, który opowiada o życiu Jacka Kuronia i jego żony. Więc jakby są takie mocne filmy, mocnych reżyserów, które gdzieś tam są wyczekiwane, o których gdzieś się już słyszało, ale jest też 5 fabularnych debiutów. Oprócz tego filmu, o którym mówiłam, czyli Na naszej Violetty Villas, która jest fabularnym debiutem Karoliny Bielawskiej, będą jeszcze 4 filmy twórców debiutujących w fabule. I to jest też bardzo warte podkreślenia, że festiwal w Gdyni nie tylko jakby stawia na tych twórców, którzy już mają swoją renomę i swoją markę, ale też jest, daje takie miejsce do zaistnienia nowym twórcom. Tematyka jest oczywiście bardzo różnorodna, podejmowane są zarówno aktualne problemy młodych ludzi w tych filmach, to też widać w tych debiutach, ale mamy też bardzo ciekawe filmy, które gdzieś odnoszą się do przyszłości, do tego, jak świat może wyglądać. To jest właśnie film Agnieszki Smoczyńskiej, ale to jest też film, debiutancki film Julii Rogowskiej, Czas, który nie nadszedł. Mamy filmy, które są bardzo też mocno oparte na historii, na jakichś wydarzeniach autentycznych. Mamy też oczywiście, tak jak tutaj już dało się to gdzieś wysłyszeć, filmy oparte na życiorysach, gdzie jakaś historia ludzkiego życia posłużyła za kanwę tej historii, jak choćby właśnie film o Violetcie Villas, częściowo film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który też opowiada o Tomaszu Manie, o pisarzu. Nasz film Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, to też jest film inspirowany życiem i twórczością artysty Patryka Różyckiego i chyba taki w tym zestawie naszych filmów najciekawsza historia, która zainspirowała film, a więc film Przez ścianę. To jest, tutaj Państwa odsyłam, kto nie zna tej historii, to można sobie ją prześledzić, ale można mieć też w jakimś sensie zaskoczenie podczas oglądania tego filmu, bo to jest historia niesamowitej miłości i w ogóle znajomości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, którzy poznali się w ekstremalnych warunkach więzienia na Rakowieckiej w czasach stalinowskich. To jest fantastycznie opowiedziana historia w tym filmie i bardzo, bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia jej, jak tylko pojawi się na ekranach. Więc takie historie nawiązujące do biografii też są osadzone w czasach czasach historycznych też są, ale tak jakby co roku w festiwalu w Gdyni taka rozpiętość tematów się pojawia.
3: Czyli konkurencja jest spora?
8: Znaczy oczywiście jest kilka nagród, są złote lwy, są srebrne lwy, są nagrody aktorskie, nagrody za dźwięk, montaż, więc tutaj jakby kategorii jest wiele, ale oczywiście nie ukrywamy, że my liczymy na te najważniejsze festiwalowe nagrody.
3: To w takim razie jeszcze chciałam zapytać o te filmy, czy wszystkie będziemy mogli w jakiś sposób zobaczyć przed festiwalem w Gdyni, czy niektóre z nich będą miały tam swoją premierę?
8: Na pewno niektóre z nich już mogliśmy zobaczyć, niektóre z nich, tak jak właśnie film Powiedz mi, co czujesz, będziemy mogli zobaczyć na premierze śląskiej w kinie Światowid, a pozostałe będą sukcesywnie wchodziły do naszych kin i na pewno śląskie premiery będą u nas w naszych kinach i Państwo będą o tym na pewno wiedzieli.
3: Kiedy festiwal w Gdyni, kiedy się dowiemy o tym, czy te śląskie koprodukcje zdobędą coś?
8: Festiwal w Gdyni rozpoczyna się 21 września i potrwa do soboty 26 września i wtedy na uroczystej gali dowiemy się już, czy nasze filmy, a może nawet zapytam, które nasze filmy dostały jakieś nagrody.
3: O konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówiła Paulina Kwas z instytucji filmowej Silesia Film.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Wyłudzenia na blisko 800 milionów złotych. Tyle ujawnili ubezpieczyciele w ubiegłym roku. Polska Izba Ubezpieczeń, Agnieszka Dąbrowska.
9: W 2025 roku zakłady ubezpieczeń w Polsce wykryły ponad 40 tysięcy oszustw i prób wyłudzeń. To o 24% więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość wyniosła blisko 800 milionów złotych. Dobra wiadomość jest taka, że aż 95% tej kwoty to przestępstwa, które udało nam się zatrzymać na etapie usiłowania, co oznacza, że pieniądze nie trafiły do oszustów. To udowadnia, że mechanizmy kontrolne i zaawansowane systemy analityczne ubezpieczycieli działają skutecznie i w odpowiednim momencie. Zdecydowana większość tych ujawnionych oszustw dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli kasko i OC. No to wynika ze struktury rynku ubezpieczeń w Polsce. Ale musimy też jasno powiedzieć, że obecnie nie ma w Polsce produktów ubezpieczeniowych całkowicie wolnych od ryzyka nadużyć. Sprawcy szukają luk w każdym typie produktu ubezpieczeniowego, w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, w ubezpieczeniach na życie, zdrowotnych, rolnych czy turystycznych. Co możemy powiedzieć o metodach działania sprawców? No, mamy wciąż do czynienia z takimi tradycyjnymi metodami oszustów, takimi jak ustawiane stłuczki, fikcyjne kradzieże czy celowe podpalenia, ale charakterystyczne jest to, że przestępczość ubezpieczeniowa zdecydowanie wkroczyła w nową cyfrową fazę. Dziś oszuści mają tak samo jak my wszyscy dostęp do darmowej sztucznej inteligencji. Wykorzystują ją do tworzenia fałszywej dokumentacji, na przykład medycznej, do preparowania zdjęć rzekomych szkód. Przestępcy wykorzystują też skradzione dane albo tworzą tak zwane tożsamości syntetyczne, miksując te prawdziwe dane z danymi fałszywymi. I dlaczego temat przestępczości jest ważny dla każdego z nas? Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego tworzymy raport, coroczny raport dotyczący przestępczości ubezpieczeniowej? No, branża ubezpieczeniowa inwestuje w wymianę danych, chociażby bazy ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, w automatyczne wykrywanie wszelkich anomalii po to, by chronić pieniądze uczciwych klientów. Zdecydowana większość klientów ubezpieczycieli to osoby uczciwe, a zakłady ubezpieczeń nie godzą się na to, by ze składek uczciwych klientów finansować działalność przestępców. Oszustwa ubezpieczeniowe to nie tylko domena zorganizowanych grup przestępczych, co często funkcjonuje w takiej opinii publicznej. Pamiętajmy, że jeśli przy okazji prawdziwej, realnej stłuczki na przykład, klient postanowi dopisać do rachunku ubezpieczyciela koszty naprawy zderzaka zarysowanego rok wcześniej w zupełnie innych okolicznościach, to popełnia przestępstwo. Takie działanie, czy tak zwana drobna korekta dokumentu, polegająca na przykład na usunięciu informacji z karty choroby, to jest działanie, które jest traktowane przez kodeks karny niezwykle surowo za oszustwo. W zależności od kwalifikacji prawnej oczywiście grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Przestępczość to oczywiście nie jest problem wyłącznie Polski. W świecie cyfrowym te dane, pieniądze, metody działania przestępców, informacje bardzo łatwo przekraczają granice państw. Tym bardziej to przeciwdziałanie nadużyciom

0: City chwali się rekordową frekwencją. Mateusz Gdowski.
1: Pierwsze półrocze 2026 roku było dla PKP Intercity rekordowe. Z naszych pociągów skorzystało 44 miliony 700 tysięcy pasażerów, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. To efekt konsekwentnie rozwijanej oferty przewozowej, inwestycji w tabor i infrastrukturę oraz coraz lepszej siatki połączeń. W wakacyjnym rozkładzie jazdy kontynuujemy ten kierunek. Każdego dnia uruchamiamy 560 połączeń, czyli o 46 więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Dzięki temu zapewniamy lepszy dostęp do najpopularniejszych miejscowości nad morzem, w górach i na Warmii i Mazurach. W ofercie pojawiły się także nowe połączenia, m.in. bezpośrednie Pendolino z Bielska-Białej do Ustki, powrót pociągów dalekobieżnych do Łomży po ponad 30 latach. Naszym celem jest dalszy rozwój oferty i zapewnienie pasażerom jak największej liczby wygodnych połączeń. Tak, aby kolej była pierwszym wyborem zarówno w codziennych podróżach, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.
2: Pierwsze półrocze tego roku było dla nas rekordowe. Najwięcej pasażerów podróżowało z nami w maju. Było to aż 8 milionów 400 tysięcy osób. Średnio każdego dnia z naszych pociągów korzystało blisko 247 tysięcy podróżnych, a rekord padł 7 czerwca, kiedy przewieźliśmy 346 tysięcy pasażerów w ciągu jednego dnia. Największy wzrost zainteresowania odnotowaliśmy na trasach Poznań-Szczecin i Kraków-Tarnów, ale bardzo wyraźnie rosła również liczba podróżnych między Krakowem i Rzeszowem, Tczewem i Trójmiastem oraz na trasach do Warszawy, Łodzi, Torunia i Białegostoku. To pokazuje, że coraz więcej osób wybiera kolej zarówno w codziennych podróżach, jak i podczas wyjazdów po Polsce.
0: Mówił Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Przewoźnik informuje również, że od stycznia do czerwca wzmocniono niemal 4000 pociągów dodatkowymi miejscami. W tym okresie doczepiono 5600 dodatkowych wagonów. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: W Media Expert taniej masz.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Media Expert.
9: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
10: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.

0: sklep. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką.

0: lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zbadania objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Media Expert, taniej masz.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Gunnerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, złoty 90 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
15: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
25: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kod domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kodem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
17: Panie Pascalu, no jakby to...
16: A widziała pani?
17: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
16: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
17: No i z darmową dostawą do sklepu.
18: Karma dla

0: znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Where you going?

3 Days Grace. Europe. It's the final countdown. Evanescence. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: Skok w rok w Antyradiu.
1: Proszę nie stroić antyradio odbiorników, wszystko jest w porządku. Dzisiaj mamy tylko oczekiwaną zamianę ról i zresztą zapowiadaną w audycji Skok w rok. Wita się z wami Bartek Senowiec, natomiast Konrad Czubaj, który zwykle jest z wami w sobotnie przedpołudnia, udał się do Ćmielowa, gdzie odbywa się pierwsza edycja festiwalu Jana Borysewicza. Stamtąd właśnie od godziny 14 ruszy transmisja na żywo, którą poprowadzi Konrad, a ja mam przyjemność spędzić z wami czas do godziny 14. No to lecimy. Guns N' Roses ze swojej debiutanckiej płyty, która miała w tym roku 39. rocznicę wydania.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Kok w Rock w Antyradiu.
1: Klasyk od grupy Mountain to oczywiście Mississippi Queen w Antyradiu. Dzisiaj będę miał dużo więcej klasycznych numerów do zagrania, a do tego bilety na jeden z najstarszych i największych zespołów heavy metalowych, który odwiedzi Polskę już w najbliższy wtorek. Judas Priest zagra na warszawskim Torwarze. Trzymajcie się blisko Antyradia, bo będzie szansa wygrania tych biletów w dzisiejszym Skoku w Rock.
0: Skok w Rock w Antyradiu.

0: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim. Taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.

0: Teraz przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Skitim! Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Skitim. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Skitim lub kup online. Skitim!
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: Bok w rok w Antyradiu.
1: The Hives w Antyradiu. Myślę, że to jedna z kapel, które bardzo dobrze sprawdziłyby się na takim festiwalu jak Poland Rock, bo The Hives daje bardzo energiczne koncerty. Jeśli będziecie mieli okazję zobaczyć ich kiedyś na żywo, gorąco polecam z tej okazji skorzystać. Tymczasem kolejny Poland Rock startuje już w najbliższy czwartek, a my jak co roku jako ekipa Antyradia wybieramy się do Czaplinka, gdzie stanie nasze studio festiwalowe. Z niego będziemy dla Was nadawać popołudniami i wieczorami relacje z festiwalu, a także jak zwykle będziemy transmitować koncerty. Będzie co transmitować, bo zagrają m.in. Godsmack, P.O.D., Mysłowic, czy też Nocny Kochanek. Będzie się działo, czy też jak mówi Jurek Owsiak, oj, będzie się działo.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.

0: Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: Za nami najnowszy numer grupy Dziwna Wiosna, która notabene też pojawi się w tym roku na festiwalu Poland Rock, o którym będziemy mówić bardzo dużo w przyszłym tygodniu i z którego będziemy nadawać na żywo dzisiaj. Natomiast sobota, 25 lipca przy mikrofonie w Skoku w Rok. Dzisiaj z wami wyjątkowo Bartek Synowiec. Zapraszam.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Czas przejść do konkursu, który zapowiadałem mniej więcej godzinę temu. Mam do oddania podwójny bilet na koncert Judas Priest. Ten koncert już we wtorek 28 lipca w hali Torwar w Warszawie. Przyznam się, że widziałem Judas Priest wielokrotnie na żywo i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że Rob Halford to absolutnie jeden z najlepszych, najbardziej wgniatających w ziemię wokalistów, których można posłuchać na żywo. Zadanie konkursowe będzie związane właśnie z tym panem. Opiszcie albo porównajcie głos Roba Halforda za pomocą maksymalnie trzech słów. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Do kogoś z tych, którzy zdecydują się i znajdą fajny opis lub porównanie składające się z maksymalnie trzech słów, powędrują dziś bilety na koncert Judas Priest na warszawskim Torwarze. Przypominam, mój mail to bartek@antyradio.pl.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Wrocławskie. Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę, a masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
16: ceny. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
17: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie, 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
18: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: w rok w Antyradiu.
1: Za nami grupa Linkin Park, już z nową wokalistką Emily Armstrong, ale w tym tygodniu minęła kolejna smutna rocznica śmierci Chestera Benningtona. Minęła dokładnie 20 lipca, to już 9 lat, od kiedy Chestera nie ma z nami. Zawsze będziemy go dobrze wspominać, ale też i życzyć powodzenia pani Emily Armstrong. Tymczasem lecimy dalej. Teraz klasyk od grupy Rainbow.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 990.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
6: masz. Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rock w Antyradiu.
1: Za nami kolejny singiel z najnowszego albumu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Bardzo podziwiam ten zespół za to, że cały czas im się chce i cały czas są pełni energii. To są właśnie prawdziwe legendy. I tak sobie pomyślałem, że w sumie jako tytuł ich najnowszego albumu pasowałby też tytuł najsłynniejszego opowiadania Ernesta Hemingwaya, które pewnie pamiętacie ze szkoły o rybaku San Diego, który stacza pojedynek z gigantycznym Merlinem i rekinami. Bartek Synowiec, to jest Skok w Rok w Antyradiu dziś w zastępstwie za Konrada Czubaja. Zapraszam.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Kok w Rock w Antyradiu.
1: Grupa Blur i Country House. Tymczasem przypominam o biletach na Judas Priest. Mam do oddania podwójne zaproszenie na koncert, który już w najbliższy wtorek na warszawskim Torwarze. Konkurs związany jest z legendarnym Robem Halfordem, czyli człowiekiem o niesamowitych zdolnościach wokalnych, stojącym na czele Judas Priest. Opiszcie głos Roba Halforda za pomocą maksymalnie trzech słów. No i wyślijcie to do mnie na bartek@antyradio.pl. Tak właśnie brzmi zadanie konkursowe. Marcin przykładowo napisał: niszczycielski metalowy krzyk. Albo propozycja Agaty: piekielnie piskliwy dynamit. I przyznam się, że oba te opisy są w punkt i oba mi się podobają. Czekam na więcej. bartek@antyradio.pl. Bilety na Judasów dzisiaj do wygrania.
0: Skok w rock w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim. Taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
2: Team. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: Hitchcock w Rock w Antyradiu.
1: To grupa Cheap Trick w Antyradiu, a dziś zaczyna się właśnie pierwsza edycja festiwalu Jana Borysewicza, o którym mówiliśmy przez cały tydzień. Ten festiwal odbywa się na zamku w Ćmielowie, to jest województwo świętokrzyskie. Przygotowano mnóstwo atrakcji, bo będzie świętowane 45-lecie Lady Punk, będzie inauguracja Stratocaster, to jest pierwsze na świecie muzeum z ogromną kolekcją gitar sygnowanych przez legendy, m.in. Jimiego Hendrixa, Prince'a czy Lenego Krawica. Pojawi się też Aleja Lutników, czyli spotkania z twórcami instrumentów, panele edukacyjne, otwarte spotkania z legendami gitary itd. itp. O tym wszystkim będzie opowiadał po godzinie 14 na naszej antenie Konrad Czubaj i jego goście, kiedy ruszymy z transmisją na żywo z festiwalu Jana Borysewicza. Trzymajcie się blisko Antyradia.
0: Skok w rock w Antyradiu.

0: Right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Polski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
1: Po reklamie.
2: Skok w rok w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: W taki właśnie sposób Marilyn Manson zapowiada nową płytę One Assassination Under God Chapter 2, czyli kontynuację poprzedniego wydawnictwa One Assassination Under God. Podobno świetny koncert dał ostatnio w Łodzi. Niestety nie byłem, nie widziałem, bo w tym czasie byłem na koncercie System of a Down w Warszawie, ale pisaliście wiadomości o tym, że było bardzo dobrze na Marilynie Mansonie w Atlas Arenie i zupełnie nie jestem zaskoczony, bo ja miałem okazję pana Marilyna widzieć na żywo kilka razy. Każdy z tych razów był bardzo udany. Teraz czekamy na nowy album. On się ukaże już w sierpniu, czyli niebawem, bo dziś sobota, 25 lipca. Bartek Synowiec, kłaniam się. Słuchacie Skoku w Rok w Antyradiu.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego wydania Skoku w Rok. No i przypominam po raz ostatni, że mam do oddania podwójne zaproszenie na koncert Judas Priest, koncert 28 lipca, czyli we wtorek na warszawskim Torwarze. A zadanie konkursowe, na którego wypełnienie zostało ostatnie 15 minut, brzmi: opisz albo porównaj głos Roba Halforda za pomocą maksymalnie 3 słów. To wszystko wysyłamy na bartek@antyradio.pl. A do kogoś z tych, którzy wezmą udział w naszym konkursie, powędruje dzisiaj podwójny bilet na wtorkowy koncert Judasów. bartek@antyradio.pl.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: To wszystko, co dziś możesz mieć.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O!
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Biedronka.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama Porno.
6: Ezoteryczny Poznań.
5: Whitesnake. Santana. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Skok w rok w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: Rock w Antyradiu.
1: Lux Torpeda to już niemal na koniec dzisiejszego programu, bo za kilkanaście minut przeniesiemy się do Ćmielowa, skąd na żywo z festiwalu Jana Borysewicza będzie nadawał Konrad Czubaj. A ja biorę się za czytanie waszych maili w sprawie biletów na Judas Priest, no i za chwilę wyłonię zwycięzcę, do którego powędruje podwójne zaproszenie na koncert Judasów 28 lipca na warszawskim Torwarze. Bartek Synowiec, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
0: Skok w rock w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Jack White, Dollar Bill. Tę zagrywkę na pewno także i zna Jan Borysewicz.
1: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.
0: No to jesteśmy. Konrad Czubaj po drugiej stronie. Dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Prosto z zamku w Ćmielowie.
0: Na zamku, w zamku czy na zamku, Konrad?
2: Wiesz co, no na zamek jeszcze nie dotarłem, ale biorąc pod uwagę moje, że tak powiem, pasje spinaczkowe, to może się tak to dzisiaj skończyć.
0: A, no widzisz, czyli Konrad Czubaj...
2: Nie wiem, co na to konserwator.
0: Konrad Czubaj jest w Ćmielowie, Tomasz Kasprzyk jest w Warszawie i wspólnie stwierdziliśmy, że nie ma sensu, żeby Konrad siedział w jednym miejscu, bo ten zamek jest cholernie wielki i teren koło niego, to z tego co wiem, to on ma prawie 13 hektarów.
2: Wiesz co, na razie zdążyłem tylko zobaczyć niewielką część, przemknąłem niczym duch zamkowy, co prawda nie ciągnąc za sobą łańcucha, ale przemknąłem przez taką salę, w której jest właśnie wystawa gitar, przepiękny gitar, nie miałem czasu, żeby się z tymi wszystkimi gitarami zapoznać, na razie tutaj się instaluję powoli na terenie festiwalu, pierwszego festiwalu Jana Borysewicza. No w zasadzie to już wystartowało, bo nie wiem, czy to słyszycie w tle, czy nie, ale rozpoczął się masterclass z Markiem Radulim, także właśnie teraz Marek gra na gitarze i uczy młodych adeptów sztuki gitarowej. O godzinie 15 otwieramy cały festiwal, później będą kolejne warsztaty mistrzowskie, spotkanie z Janem Borysewiczem i Lady Punk, będzie występ finalistów Riff Challenge. Będzie o czym rozmawiać, Tomku.
0: Więc tak jak Państwo wiedzą, teraz do godziny 18 będziemy razem jakby pilnować tej całej sytuacji. Ja w Warszawie, Konrad na miejscu, ale Konrad nie będzie siedział w studio, tylko będzie wszędzie chodził, żeby zajrzeć tam, gdzie tylko się da i o wszystkim Was poinformować. Konrad, no to do dzieła w takim razie. Sprawdź mury, czy się wysoko będziesz mógł wspiąć. W prawo, w lewo, do przodu, do tyłu, a ja tutaj się resztą zajmę w studiu w Warszawie.
2: Alleluja i do przodu. Natomiast ja już teraz zapraszam na rozmowę z Janem Borysewiczem, bo oczywiście tego bohatera, tego króla zamku nie może zabraknąć. Już niebawem rozmowa z Janem Borysewiczem na antenie Antyradia.
0: Z tego co wiem, to ty też grasz na gitarze, więc może podsłuchaj trochę pana Marka Radulego. Może czegoś się dowiesz i potem przekażesz kolegom w redakcji.
2: A warsztaty są dodatkowo płatne, więc dobrze, że się tu pojawiłem.
0: No, to wszystko jasne. Wszystkiego dobrego. Z Konradem słyszymy się już niebawem.
1: Na festiwalu Jana Borysewicza.
0: Sporo tam się będzie działo. Oj, sporo. Tak jak słyszeliście, i Masterclass, i Marek Raduli, i Marek Królik. Będzie także Ronnie Romeo, będzie Gus G. Będzie oczywiście Jan Bo, który zagra z najlepszymi z edycji Riff Challenge, konkursu, który się odbywał. No, będzie także koncert Lady Punk na 45-lecie. Będzie także szansa, żeby spotkać się z lutnikami gitar. Mam nadzieję, że Konrad tam dotrze i pogadają trochę o tym, jak gitary są budowane, czy jest jakaś moda na budowanie gitar teraz, czy nie. O wszystkim dowiecie się, słuchając Antyradia.

0: radio na festiwalu Jana Borysewicza.
1: Tak jest, to już dziś, 25 lipca, Zamek Ćmielów. Już oczami wyobraźni widzę to gitarowe miasto, serce festiwalu na placu Zamku Ćmielów. Tak, ten plac zamku zamieni się w takie gitarowe miasto, zamienił w zasadzie. Ten dniący życiem plac stał się przestrzenią stworzoną z myślą o fanach tego instrumentu. Gitary właśnie, muzykach, kolekcjonerach i wszystkich, którzy żyją brzmieniem gitary. I dziś, jeżeli tam jesteście albo będziecie, no to będziecie mogli wziąć udział w takim ekskluzywnym panelu Jana Borysewicza i zaproszonych oczywiście ikon gitary. Panelu poświęconym kulisom kariery, brzmieniu i muzycznej drodze. No i tak nie zabraknie także muzycznego dialogu i improwizacji, czyli coś, co muzycy i muzykanci lubią najbardziej. Nie tylko teoria, ale także i praktyka, więc za kilka chwil znów przeniesiemy się do Ćmielowa.
0: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
0: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji, koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty? Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
17: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
18: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
19: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.
1: Prosto z zamku w Ćmielowie na pierwszym festiwalu Jana Borysewicza. Z bohaterem, z królem, z legendą, z królem zamku i twórcą tego całego pozytywnego zamieszania. Jan Borysewicz, cześć.
2: Cześć, witam ciebie, witam słuchaczy.
1: Powiedz, zmęczony jesteś, czy dopiero się rozkręcasz? Bo wiem, że przygotowanie takiego festiwalu to jest dużo pracy przed, ale sam festiwal, samo takie wydarzenie to też jest bardzo trudne przedsięwzięcie.
2: No powiem ci, że jest, ale bardzo mi zależało. Bardzo się ucieszyłem, jak dostałem przede wszystkim propozycje od właścicieli tego zamku. To są cudowni ludzie, którzy naprawdę kochają muzykę, głównie gitarową muzykę. Dostałem tą propozycję, w ogóle się nie wahałem. Myślę, że to jest fajne miejsce i chyba jedyne w Polsce, gdzie będzie to, to jest pierwsza edycja, ten festiwal będzie coroczny i będziemy się starali zapraszać jakąś jedną gwiazdę z zachodu, tak jak dzisiaj mamy Gus G, jest to gitarzysta, który grał z Ozzy Osbornem, z Ronnie Romero, wokalistą. Świetnie grają, wymiatacz niesamowity, ten Gus G. I polskich gitarzystów będę zapraszał, znakomitych. Mamy mnóstwo polskich, wspaniałych muzyków. Na dzisiejszej edycji będzie Marek Raduli, Jacek Królik, Wojtek Cugowski. Przygotowaliśmy fajny materiał, bo dawno niegrany materiał z mojej solowej płyty Wojna w mieście, po czym będziemy mieli fajnych parę standardów, które ja sam wybierałem, ponieważ to akurat są takie utwory, które jakby inspirowały mnie gdzieś tam jako młodego człowieka, ale też będzie jeden ze świeższych kawałków. Na razie nie będę zdradzał, trzeba po prostu być i słuchać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tu się bardzo dużo rzeczy dzieje. W tej chwili są warsztaty, prowadzi je Marek Raduli, potem będzie prowadził warsztaty gitarowe Jacek Królik, potem będzie prowadził Gus G. Ja niestety nie mam czasu na to, ponieważ cały czas biegam, widzisz, tutaj wywiad, za chwilę próba, tu za chwilę mam spotkanie z Netflixem, ponieważ będzie spotkanie z twórcami filmu Mniej Obcy. To jest film fabularny o Janie Borysewiczu i początkach zespołu Lady Punk, który premierę będzie miał 7 października w Netflixie. Także bardzo dużo rzeczy tutaj się dzieje, jest bardzo dużo wystawców, którzy mają wspaniałe instrumenty, także naprawdę jest to coś niesamowitego, czego jeszcze nie było, więc ja jestem bardzo naładowany, nie czuję w ogóle zmęczenia, ponieważ jestem tu, przyjechałem wczoraj specjalnie wieczorem, żeby od rana móc działać. No, czekają mnie 2 koncerty również, ponieważ po Janie, bo wystąpi Gus G ze swoim zespołem i potem 45-lecie zespołu Lady Punk.
1: Jak słyszycie, bardzo dużo się dzieje, no więc robimy teraz małą przerwę na oddech i na łyk wody, bo jest ciepło i pogoda też sprzyja. I wrócimy do naszej rozmowy z Janem Borysewiczem niebawem.
0: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze w

0: i latają po winogrona jasne w supercenie tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza. Program prowadzi Konrad Czubaj.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: rozmowy z Janem Borysiewiczem na festiwalu Jana Borysiewicza w zamku w Ćmielowie albo zamku Ćmielów, różnie się mówi. To jest piękna wystawa gitar, skądinąd z Chateau Castle. Można zobaczyć różne absolutnie legendarne gitary. No właśnie, panie Janie, to jest wydarzenie dla fanów gitary tylko, czy w ogóle dla fanów rocka?
1: Mi się wydaje dla fanów rocka, tak, no ale rock się kojarzy z gitarą, więc wiesz, to wychodzi na to samo. Ale głównie tu gitara rządzi, tak, no bo jest Wojtek Cugowski, który zaczyna dzisiejszy koncert. Gitarzysta, znakomity gitarzysta, świetny wokalista. Też będę go zapraszał na swój później występ, czyli na występ Jana Bo. I będę zapraszał też tych wspaniałych gitarzystów, których tutaj zaproponowałem na tę edycję tego festiwalu. Więc wydaje mi się głównie gitara. Gitara ma rządzić po prostu tutaj światem.
0: W Ćmielowie. Skoro mówimy o gitarach, no to możemy też powiedzieć, że na tym festiwalu będzie można zdobyć pierwszą sygnowaną gitarę Jana Borysiewicza, różowiutką, tak, w bąbelki.
1: Różowiutka, prawdziwy mężczyzna, róży się nie boi. Jest to fajna gitara. Dosyć długo nam zajęło czasu z filmu Arrow, żeby stworzyć taki instrument. Taki, na który bardzo mi pasuje, bo często mnie fani pytali w ogóle, czy byłbym w stanie w ogóle zrobić jakąś taką gitarę, żeby oni mieli przynajmniej jakiś przedsmak tego, wiesz, jak się gra na takich gitarach. Myślę, że bardzo też mi zależało na tym, żeby ta gitara przede wszystkim była wygodna, żeby nie była zbyt droga, bo oczywiście mógłbym zrobić taką gitarę, nie wiem, z Fenderem, z Gibsonem, ale takie gitary byłyby niedostępne dla zwykłego śmiertelnika, więc bardzo mi na tym zależało też, żeby te gitary były dostępne w takich dostępnych cenach. Poza tym też fajną rzeczą jest to, ona wygląda przepięknie, no. Poza tym fajną rzeczą jest to, że jeżeli nawet ktoś nie gra na gitarze, to myślę, że moi fani kupią tą gitarę, żeby ją powiesić na ścianie jako jakby taką pamiątkę. Natomiast muszę powiedzieć, że to jest tylko 99 sztuk sygnowanych Jan Bo. Inkrustowane jest na gryfie napis Jan Bo. To można na moich socialach zobaczyć. Także zapraszamy. No to już te gitary, które mieliśmy już przed samym koncertem, już się sprzedały. No już tutaj nie mamy więcej. Czekamy, w ciągu miesiąca będzie następna partia, także będzie można je nabyć w oficjalnym sklepie Lady Punk. Też przez internet albo na koncertach, bo też będziemy je wozili na koncerty, ale myślę, że one bardzo szybko zejdą i bardzo mi to cieszy, że ludzie młodzi czy ktoś, kto się interesuje muzyką, będzie miał w rękach taką gitarę, na której ja grałem, tak?
0: Chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną sprawę. Zadam Ci pytanie konkursowe, które zadałem słuchaczom, którzy mogli wygrać karnety właśnie na ten festiwal. I pytanie było następujące. Z kim Jan Borysiewicz powinien nagrać wspólny album? I tu można było powiedzieć, można było podać zarówno wykonawcę polskiego, jak i zagranicznego, gitarzystę, wokalistę, perkusistę, oczywiście płci obojga. I zanim powiem, jakie odpowiedzi wygrały, to zapytam Ciebie, z kim Ty może byś chciał nagrać album wspólny?
1: Wiesz co, jeżeli już rozmawiamy o zagranicznych wykonawcach, to wydaje mi się, że no z tych, z którymi chciałem zawsze zagrać, już nie żyją, tak? Ale no z tymi, z którymi chciałbym polskimi zagrać, no to myślę, że zagram z wszystkimi albo już wszystkimi grałem, tak? Bo wielokrotnie gdzieś tam się z moimi przyjaciółmi gitarzystami przecinaliśmy i miałem okazję grać, a zwłaszcza, że będę ich co roku tutaj zapraszał na ten festiwal, żeby też ludzie mogli zobaczyć kunszt tych moich wspaniałych kolegów gitarzystów. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicznych wykonawców, z takich żyjących, nie wiem, no naprawdę, trudno mi jest powiedzieć. No.
0: To może Ci pomogę. Odpowiedź, która wygrała, to było z Davidem Gilmourem.
1: Z Gilmourem nawet kiedyś myślałem, że fajnie by było, żebyśmy zagrali, ale podobne sandy byśmy mieli, więc wiesz, bo...
0: Ja wiem, że go bardzo cenisz i nawet...
1: To nawet nie chodzi o to, że cenię, tylko po prostu, wiesz, czasami gitarzyści mają tak, że sobie jakby upatrzą jakieś fajne brzmienie gitary, tak? I dlatego mówię, my mamy bardzo podobne brzmienie. Czasami też mówią, że ja mam podobne brzmienie do Knopflera, tak, wiesz. Przy Janie Bo to mówią, że jak do Hendrixa i tak dalej. To są takie, wiesz, no... rzeczy. Ja lubię miksować muzykę, tak? Ja lubię miksować od takiej delikatnej muzyki poprzez taki środek i po ciężką muzykę, więc wiesz, to są różne rzeczy. Na przykład z zespołów, no to moim marzeniem, ale już nie ma tego zespołu, to no jedyny zespół, uważam, najlepszy na świecie, to był zespół Led Zeppelin i do dzisiaj dla mnie jest.
0: Mógłbym się z tym zgodzić. Wiesz co, Janku, a jeszcze ostatnio mi znajoma wysłała zdjęcie ciebie z Matą, jak byliście na zakupach w pewnym sklepie modowym. Takie współprace na przykład spoza twojego poletka rockowego też u ciebie by zagrały, chociaż ty też z raperami nagrywałeś.
1: Nagrywałem z raperami, wiesz, i to bardzo fajną płytę.
0: A z Matą coś będzie?
1: Wiesz co, rozmawialiśmy chwilę, właśnie mówił mi Mata, że ma jakiś taki pomysł na jakieś nagranie z gitarą. No zobaczymy, no. Wiesz, głównie chodzi o to, że uważam, że takie rzeczy pokoleniowe trzeba łączyć, wiesz, i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne. No, nie trzeba się zamykać w jakichś jednych ramach, tak?
0: Janku, liczymy w takim razie na to, że ja przynajmniej na to liczę, że na następnej edycji festiwalu też będą warsztaty z tobą, żebyś mógł pokazać gitarzystom, jak się gra. No i dzisiaj życzę ci udanych występów i solowo, i z twoim zespołem Lady Punk. Przypomnę, najpierw Jan Borysewicz o 18.20 i goście specjalni, później 21.25 Lady Punk w Zamku w Ćmielowie na festiwalu Jana Borysewicza. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam ciebie i wszystkich.
2: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.

0: gitarowo towarzyszyli nam ZZ Top. Kondor Czubaj goni za kolejnymi gośćmi. Za moment znów przeniesiemy się do Ćmielowa. Natomiast niektórzy pytają, czy wiem, ile kosztują te gitary, Jana Bon. To zależy od tego, jakie jest ustawienie przetworników, ale jedna i druga wersja, z tego co wiem, nie przekracza 3000, więc nie ma tragedii. Przypominam tylko, że ta siódemka, która miała być w sprzedaży dziś na festiwalu, już została sprzedana, więc nie ma, a kolejnych 99 w sumie, czyli kolejne 92 gitary do sklepów trafią, myślę, że jeszcze w tym roku. Bądźcie czujni. 28 minut po 15, za moment znów przenosimy się na festiwal Jana Borysewicza.
1: Hey everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
5: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
4: Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
20: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
19: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
20: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
19: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
20: Paulina Sykut-Jerzyna
19: i Krzysztof Ibisz.
21: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
22: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
23: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Po reklamie.
25: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Días de Rock Up on the Radio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.
1: A razem z nami na festiwalu Jana Borysewicza współwłaścicielka Zamku Ćmielów i organizatorka całego wydarzenia Anna Zaremska. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jaka historia kryje się za powstaniem tego festiwalu, bo no właśnie, jesteś współwłaścicielką, ale też współorganizatorką. Jak doszło do tej współpracy z Janem?
2: Ponieważ umieściliśmy tutaj całą swoją kolekcję gitar, więc jeżeli gitara, no to kto inny jak Janek Borysewicz. A tak się zdarzyło, że kiedyś się poznaliśmy, kupiliśmy na aukcji, pamiętam w Desie, jakieś gitary Janka, kupiliśmy bursztynowego słowika. No i tak się zaczęło z tym Borysewiczem i stwierdziliśmy, że jeżeli festiwal gitarowy, to tylko Jan Borysewicz. No i tak od słowa do słowa te plany się zmieniały, ten festiwal w naszych głowach się zmieniał. No i dzisiaj jest w takim kształcie, jak widzisz, mamy już plany na kolejne lata, także...
1: A jakie można znaleźć egzemplarze w tym Muzeum Gitar? Bo trochę sobie poglądałem, tego jest tak dużo, że w zasadzie trudne zadanie przed tobą postawiłem.
2: Przede wszystkim znajdziesz oryginalne gitary, na których grał Jan. Takim najcenniejszym momentem dla mnie to jest nie jest gitara, a to jest plakat Pearl Jam z oryginalnymi podpisami, bo to jest zespół, który kocham nad życie, ale poza tym znajdziesz tam chyba wszystkich, od Steve'a Vai'a przez Petrucciego, no kogo sobie wymyślisz, to na pewno tam w tym muzeum u nas znajdziesz. Jest sporo płyt podpisanych, sporo płyt winylowych, jest sporo mikrofonów, mamy na przykład krawat Steve'a Hacketa, albo mamy kapelusz Orianti, która grała z Michaelem Jacksonem, więc no... Co sobie wymyślisz, to u nas znajdziesz na pewno.
1: Steve'a Hacketa akurat mi się udało poznać osobiście. Nie dotykałem wtedy jego krawata akurat, ale jego dłoni. Wrócimy do rozmowy z Anną Zaremską, współwłaścicielką Zamku Ćmielów, a także współorganizatorką festiwalu Jana Borysewicza niebawem.
0: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz...

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zwalczania objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.
1: Wracamy do rozmowy z Anną Zarębską, współwłaścicielką Zamku Ćmielów i organizatorką festiwalu Jana Borysewicza. No, ściągnęło tutaj mnóstwo fanów gitary. Ja już pytałem o to Jana, ale czy to jest festiwal tylko dla fanów gitary, czy rocka w ogóle? Czy może muzyki w ogóle?
2: No, myślę, że to jest festiwal dla fanów muzyki przede wszystkim. Też będziemy dbać o to, żeby w kolejnych edycjach nie był to festiwal stricte gitarowy, choć wokół gitary oczywiście się kręci, no bo jest muzeum gitary, ale myślę, że dzisiaj mamy całą rodzinę tak naprawdę, więc jest to tak impreza.

0: dla wszystkich i tak to przygotowaliśmy.
1: Ale trzeba zaznaczyć, że rzeczywiście to jest impreza z takim mocnym skrętem w kierunku gitarzystów i gitarzystek, bo są warsztaty, bo są wystawcy, bo jest muzeum, więc jest to wydarzenie, powiedziałbym, dla fanów muzyki w ogóle, zwłaszcza rockowej, ale jeśli ktoś gra na gitarze i jest pasjonatem tego instrumentu, no to tutaj znajdzie swój Eden po prostu.
0: Myślę, że to tak, słuchaj, naturalnie się ułożyło, dlatego że jeżeli mamy, wiesz, 300 tam z hakiem gitar w muzeum w środku, to wiesz, jak ściągnąć fanów gitary w to miejsce? To trzeba ściągnąć Borysowicza i myślę, że tak gdzieś w tyle, tak oczywiście to jest dla fanów gitary, ale mówię, na tyle muzycznie jest to fajne i dobre, że właściwie, wiesz, a poza tym mają fajny dzień, chillują się, mamy różne strefy, jest z nami Netflix, mamy miasteczko gitarowe, mamy warsztaty, można wszystko spróbować, także słuchaj, tu się chyba nikt nie nudzi przez cały dzień.
1: Jeszcze jesteśmy w bardzo pięknym miejscu, zresztą konkretnie jesteśmy w miejscu, o którym mówisz, że jest bardzo dobrze naładowane energetycznie. Coś w tym jest, bo to jest pierwsze miejsce, do którego ja się skierowałem po to, żeby porozmawiać z Janem Borysowiczem, więc no właśnie tutaj pod aniołem usiedliśmy. Może nawet i pod mocnym aniołem.
0: Tak, słuchaj, to jest wspaniałe miejsce. Odkryliśmy to 4 lata temu. Przez 4 lata remontowaliśmy. Obecnie znajdujemy się na wyspie, gdzie był główny zamek i tego już nie widzisz właściwie, bo pozostały tylko ruiny. Jest tutaj coś takiego, co się po prostu czuje. To jest jakiś taki spokój. Jak sobie posiedzisz chwilę, weźmiesz sobie kawę w rękę, to można się tutaj zrelaksować i jakoś się pospierać myśli do kupy. I mieszkańcy pisali do mnie, że jak ktoś miał problem tutaj z miejscowych, zawsze przychodziły się na zamek i te problemy jakoś się rozwiązywały, więc coś w tym jest.
1: Mam nadzieję, że wszystkie moje problemy też się tutaj rozwiążą, natomiast rozumiem, że to w takim razie nie jest zamek, gdzie straszy biała dama albo chodzi czarny pies.
0: Nie, tutaj nie straszy nic, jedynie mój mąż, którego pewnie już spotkałeś, ale on raczej jest tutaj dobrym duchem i ponieważ jest pasjonatem i w ogóle kocha gitary, kocha muzykę i oprowadzi każdego, kto tylko będzie chciał słuchać, więc nie, tutaj nic nie straszy zdecydowanie, tu brzmi tylko dobra muzyka.
1: Do rozmowy z Anną Zaremską, współwłaścicielką Zamku Ćmielów i organizatorką festiwalu Jana Borysowicza, wrócimy niebawem oczywiście na antenie Antyradia.
2: Antyradio na festiwalu Jana Borysowicza.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: radio na festiwalu Jana Borysewicza.
1: Znajdujemy się w zamku Ćmielów na festiwalu Jana Borysewicza, pierwszej zresztą edycji tego festiwalu, a razem z nami jest współwłaścicielka zamku. Jak to pięknie brzmi, współwłaścicielka zamku. Nie znam zbyt wielu współwłaścicieli zamku. Teraz już znam. Anna Zaremska, a także organizatorka festiwalu Jana Borysewicza. No właśnie, czy możemy... bo już mówiłaś o tym, że planujecie następne edycje, że już wybiegacie w przyszłość. Czy planujecie już jakieś inne koncerty albo inne wydarzenia w tym pięknym, cudownym, naładowanym energetycznie miejscu?
2: No, słuchaj, jak najbardziej. Na pewno kolejna edycja festiwalu Jana Borysewicza. Już myślimy nad dużym nazwiskiem gitarowym, bo Lady Punk otworzył ten festiwal, natomiast w przyszłym roku uważam, że jakaś zagraniczna, dobra gwiazda to jest taki must have tej imprezy. Na pewno będziemy się ubiegać o koncerty znanych artystów. Myślę, że jest nam łatwiej po zorganizowaniu koncertu Beat. Wydaje mi się, że mamy drogę do tego otwartą. Natomiast już mogę Ci dzisiaj powiedzieć, że w czerwcu przyszłego roku pojawi się tutaj śpiewający gladiator, czyli Russell Crowe. I chyba nie mówiłam o tym nigdy wcześniej, właściwie oficjalnie jeszcze nie ogłosiliśmy, no ale skoro mam okazję, to także mamy już datę. No i to jest coś, na co zdecydowanie czekam. W ogóle nie wiedziałam, że Russell Crowe śpiewa, ale śpiewa świetnie, ma swój zespół, także no już dziś mogę Was zaprosić, bilety za niedługo w sprzedaży, także.
1: Ja, proszę Państwa, się dowiedziałem tego dokładnie w tym samym momencie, w którym Wy się dowiedzieliście. Premierowo absolutnie dowiedzieliśmy się o tym, że Russell Crowe pojawi się na Zamku Ćmielów. Wiesz co, gdybyś mi powiedziała, że on zabierze swojego Gladiusa i zrobicie tu jeszcze z tych ruin może jakieś mini koloseum, to jeszcze bym był w stanie bardziej w to uwierzyć, niż w to, że on będzie śpiewał.
2: Mało tego, ja już mam w planach zasianie pszenicy, bo on z tej pszenicy po prostu musi wyjść i sadzimy cyprysy, także wszystko się będzie zgadzało.
1: Jak jeszcze powie na scenie My name is Maximus Decimus Meridius i tak dalej, no to już wiem, co będę robił w czerwcu przyszłego roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Zaremska. Anna Zaremska była naszym gościem prosto z Zamku Ćmielów na festiwalu Jana Borysewicza. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki bardzo.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Anti Radio.
0: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rok. W każdą niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rok dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rokowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rok, teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
19: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
20: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
21: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie.
27: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: sobie tak The Strokes, któregoś roku zagrali na przykład na Stratocastle. O, tak myślę sobie, że trzeba będzie odwiedzić Zamek Chmielów podczas tych wakacji, bo Stratocastle robi wrażenie. To jest zestawienie oryginalnych instrumentów legend muzyki, między innymi od Hendrixa, Prince'a czy Kiss, i nie są to repliki, zaznaczam, tylko autentyczne gitary, które zmieniły historię rocka. Zresztą Stratocastle prezentuje prawdziwą, żywą historię od Jimiego Hendrixa i Experience przez Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Aerosmith, Guns N' Roses, Nirvana, nawet jest Marcus Miller, John Scofield, Stanley Clarke do Madonny. I żeby było mało, pojawiają się także informacje o Tina Turner, Michaelu Jacksonie czy nawet Taylor Swift. Taka historia. To jedyne miejsce zresztą, gdzie odwiedzający z całego świata mogą poznać muzyczne losy swoich idoli, podziwiać ich własnoręczne podpisy na naprawdę pięknych instrumentach, no i także zgłębić historię muzyki, a tej z pewnością na Zamku w Chmielowie nie brakuje. Wrócimy na Zamek w Chmielowie tuż po godzinie 17, więc proszę nie oddalać się od Antyradia.
1: Antyradio na festiwalu.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: rewelacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Born. U nich też gitary na pierwszym planie.
1: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.
0: A my znów jesteśmy na zamku, przy zamku, w Ćmielowie. Jak zwał, tak zwał. Konrad Czubaj po drugiej stronie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No na zamek jeszcze nie dotarłem, ale noc jeszcze młoda. Chociaż powiem ci, że te ruiny, które widzę przed sobą teraz, wyglądają tak bardzo zachęcająco, żeby tam postawić swoją stopę. Ale to na razie muszę zostawić w krainie fantazji. Natomiast ty powiedziałeś, że gitary w pierwszym tle. No wiesz, gitary w pierwszym tle to mam cały czas. Dopiero co wyszedłem z wystawy Muzeum Gitar Stratocastle. Czego tam nie ma? Po prostu ja mógłbym teraz wymieniać i pewnie wymieniłbym wszystkich artystów antyradiowych, którzy w jakiś sposób uczestniczą, czy też zostawili swój znak na tej wystawie. Są płyty winylowe, są gitary podpisane przez członków Uriah Heep, Led Zeppelin, jest Jack White. No naprawdę, można by wymieniać i wymieniać. Natomiast dopiero co jestem po pokazie premierowo fragmentów filmu Mniej obcy o Janie Borysewiczu, który to film się ukaże 7 października.

0: I powiem tobie, drogi Tomku, i wam, drodzy słuchacze, że film wygląda bardzo, ale to bardzo obiecująco. Na spotkaniu pojawili się twórcy tego filmu, a także Mikołaj Bukrewicz, czyli właśnie odtwórca głównej roli, czyli Jana Borysewicza. No, zabawne to było zobaczyć panów obok siebie podczas spotkania. Naprawdę jakby spotkał się Janek współczesny z Jankiem sprzed lat, no już 40. Także było to spotkanie bardzo ciekawe. Zobaczyliśmy pierwsze fragmenty i zresztą z twórcami filmu jeszcze porozmawiamy w tej godzinie. Już teraz mogę zaprosić na rozmowę z Christopherem Rusem, czyli reżyserem tego obrazu, a także Mikołajem Bukrewiczem, czyli odtwórcą roli Jana Borysewicza.
1: No to super, czekamy z niecierpliwością i wracamy do ciebie za chwil kilka.
2: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.

0: Drodzy Obany, Chris Cornell, You Know My Name. Fragment Bonda oczywiście dzisiaj w Antyradio. 25 minut po godzinie 17. Informacje dla tych, którzy jadą w stronę Ćmielowa, w tej chwili na scenie Wojciech Czugowski do godziny 18. Od 18.20 do 19.20 Jan Bo zaprezentuje się z gośćmi. 19.40 Ronnie Robbio i Gaz G dadzą koncert do 21.00. Od 21.00 ogłoszenie wyników konkursu ReChallenge. Natomiast koncert jubileuszowy Lady Punk rozpocznie się 21.25.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
19: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
20: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
21: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
21: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
22: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
23: Weź Ibuprom Zatoki.
24: Ibuprom Zatoki?
23: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
24: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących przeziębienia i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.
1: A teraz obiecana rozmowa z twórcami filmu Mniej Obcy, którego przedpremierowe fragmenty zobaczyliśmy na festiwalu Jana Borysewicza. Christopher Rus, reżyser tegoż właśnie filmu. Cześć.
2: Cześć, bardzo miło.
1: Oraz Mikołaj Bukrewicz, odtwórca głównej roli, czyli Jana Borysewicza.
3: Cześć, cześć.
1: Chciałbym zacząć od tych słów, Krisie, które bardzo często słyszałeś, nie tylko od Jana Borysewicza, ale od innych osób, czyli nie zepsuj tego. To chyba była dosyć duża presja, robiąc taki film i słysząc takie słowa od samego zainteresowanego.
2: Normalnie jestem uśmiechnięty, wyluzowany na planie filmowym, a podczas tego filmu chodziłem spięty i się stresowałem cały czas, czy ja naprawdę tego nie zepsuję. Czułem tą presję, ale to też pomagało, żeby wziąć się w garść tak naprawdę każdego dnia i żeby każdą scenę jakby wycisnąć i żeby jak najlepiej wyszło.
1: Dla niektórych presja działa mobilizująco. Rozumiem, że ty jesteś osobą, na którą to zadziałało mobilizująco, a nie paraliżująco.
2: Ja lubię, jak mam odpowiedzialność, wtedy to mnie motywuje do działania. Tak.
1: To jest film fabularny, zaznaczmy, nie dokumentalny. No więc przed Mikołajem była w sumie dosyć taka trudna rola, czyli albo zrobić kopię Jana Borysewicza, albo zrobić to po swojemu. Wiem, że ustaliliście, o czym zresztą mówiliście na tym spotkaniu, że Mikołaj to zrobi po swojemu. Czyli to będzie twoja interpretacja Jana Borysewicza. Jak ty się przygotowywałeś do tej roli?
3: Na początku przeszedłem przez 2,5 miesiąca prób ze wspaniałą Ewą Keim z krakowskiej AST, panią profesor. A bez niej to by się absolutnie nie wydarzyło. To był jakiś genialny pomysł Chris ekipy, żeby właśnie Ewa ze mną była i mnie przygotowywała. Bo w 2,5 miesiąca to trochę tak, jakby w 2,5 miesiąca spróbować zrobić cały program szkoły teatralnej, nie? A jak myśmy to zrobili? W zasadzie nie jestem pewien, ale chyba się udało.
1: Mówisz o tej stronie, nazwijmy to, warsztatowej. Natomiast jeśli chodzi o samą postać Jana Borysewicza, no rozumiem, że się spotkałeś z nim, rozmawiałeś. Jak wyglądały te spotkania?
3: Pierwsze spotkanie to było, pojechaliśmy z Chrisem, całą ekipą i z chłopakami z zespołu na koncert Lady Punk, żeby posłuchać, poznać się. Ja pamiętam, że na tym pierwszym spotkaniu z Jankiem nie zamieniliśmy ani słowa, poza cześć i mniej i wciąż bardziej obcym. Aha, to nie mogę mówić. Dobra. Nic nie porozmawialiśmy. Spojrzał mi tylko swoim spojrzeniem na przestrzał. Zeskanował mnie niczym promieniem rentgenowskim. No i chyba wtedy miał takie, no dobra, to niech to będzie on, nie? I się udało. I jak, no?
1: Wyczuliście się energetycznie, rozumiem. Wrócimy do naszej rozmowy. Już
3: drugiego spotkania to ja wiedziałem, że Janek już za mną stoi. To było niesamowite, naprawdę.
1: To szybko go kupiłeś. Wrócimy do naszej rozmowy. Christopher Rus, reżyser filmu Mniej Obcy, a także Mikołaj Bukrewicz, odtwórca głównej roli, są z nami w studiu plenerowym Antyradia.
0: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.

0: czasu rozmowy z twórcami filmów wciąż, no właśnie, to mi wchodzi, wciąż bardziej obcy, mniej obcy oczywiście. Premiera w październiku, Netflix, Christopher Rus, reżyser tegoż właśnie filmu, a także Mikołaj Bukrewicz są z nami, Mikołaj od twórca głównej roli, czyli Jana Borysewicza. To jest film, który jest 1:1 rekonstrukcją wydarzeń, które miały miejsce, 40 ponad lat temu.
1: Nie, to nie jest dokument, to jest fabularny film. No i wiadomo, że w fabule, żeby zmieścić to wszystko, co się wydarzyło w życiu Janka, to trzeba było to skomasować i trochę jakby ścisnąć. No tak byśmy mogli 10 filmów zrobić, ale właśnie w jednym fabularnym filmie musieliśmy to ściśnić trochę. I Janek tylko prosił, i tak też obiecałem, żeby były prawdziwe wydarzenia, żeby to było szczere, żeby zachować jakby to, co się wydarzyło, a to, co jest pomiędzy, czy jakie łączniki są, czy jak przesuwamy coś w czasie, no to jest okej, okay, no jakby tyle możemy oszukać, ale nie oszukać jakby prawdziwe wydarzenie, najważniejsze by emocje i przebieg historii.
0: A ty jesteś fanem muzyki Lady Punk?
1: Ja wychowałem się, jestem urodzony, wychowany w Szwecji i kuzyni moi wysyłali mi z Polski rzeczy. Jedno z takich paczek to były kasety Lady Punk i ja nie wiedziałem, co to jest, nie znałem kontekstu, nic, ale bardzo mi się podobało. Emocjonalnie reagowałem na muzykę, więc tak, no zanim miałem kontekst, słuchałem muzyki, później jak miałem Lady Punk, później jak miałem kontekst, to zanurzyłem się jeszcze bardziej w tym i marzyłem o tym, żeby zrobić film. No i nagle tak się ułożyły tutaj gwiazdy, że było nam dane zrobić ten film.
0: Mikołaj, ty jesteś debiutującym aktorem, natomiast jesteś niedebiutującym muzykiem. No rozumiem, że to bycie sceniczne i to, że robisz muzykę, zresztą swój materiał też będziesz wkrótce wydawać. Rozumiem, że to ci no, znacznie pomogło w tym, żeby w tę rolę wejść, bo no, chyba inni koledzy takiego tutaj komfortu nie mieli, musieli się nauczyć grać na instrumentach.
2: To tak jak ja musiałem się nauczyć być aktorem. Więc uczyliśmy się od siebie. No. Tak jak mówiłem na spotkaniu wcześniej, my po prostu non-stop siedzieliśmy razem. Słuchaliśmy muzyki, graliśmy na gitarze, oglądaliśmy filmy. Pytałem ich, słuchajcie, co to w zasadzie jest? Być aktorem, nagrywać film, nie? No i to się odbyło w bardzo rodzinnej atmosferze, naprawdę. W pewnym momencie my zaczęliśmy chodzić w swoich ubraniach. Wszyscy, no.
0: Malowaliście sobie oczka też?
2: Tylko na planie.
0: Resztę zobaczymy, drodzy Państwo, na dużym ekranie. Film Mniej obcy. Premiera 7 października. I to wszystko już z mojej strony, z pierwszego festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Przed nami jeszcze koncerty, przed nami finał w postaci koncertu Lady Punk na 45-lecie. Konrad Czubaj, do usłyszenia. No i widzimy się tutaj za rok.
3: Antyradio na festiwalu Jana Borysewicza.

0: tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 18, czas na najlepszy rok w sobotę 25 lipca. Wakacje w pełni, jeszcze no w tej połówce jesteśmy, ale szczyt sezonu urlopowego właśnie chyba teraz z nami jest. Zawsze miło pobyczyć się, w dodatku z naukowym przyzwoleniem. Do godziny 20 chowany zapraszam, wyjaśnię a propos tego naukowego przyzwolenia, co i jak za moment. No to ruszamy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Wakacje, podróże, mapy, człowiek studiuje, no i potrzebuje. A ta informacja mnie zainteresowała, jest pomysł a propos mapy. Proszę posłuchać. Jay-Z pokaże Nowy Jork swoimi oczami. Powstała taka wyjątkowa, interaktywna mapa ze studiami, gdzie nagrywał, miejscami ważnymi i tak dalej, i tak dalej. No to artysta jak artysta, proszę bardzo. Ale gdyby jakiś zespół rockowy na przykład przygotował taką mapę, sobie pomyślałem. No to byłby sztos. To było tu, a to było tamto, a tutaj było, to obijamy to miejsce skokowo. No, pomysł takiego przewodnika, proszę państwa, jest. Realizacja może będzie w trybie przypuszczającym, w czasie przyszłym, niedokonanym. Jak wiele naszych kochanych realizacji. Ruszymy sobie na wakacyjne wycieczki. No w końcu połowę wakacji mamy. Za chwilę.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: MediaExpert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po reklamie.
6: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Teraz będzie wakacyjnie i naukowo. Badania przytaczane w międzynarodowych publikacjach naukowych wskazują, że optymalna liczba przerw regeneracyjnych to około 7 w ciągu roku. 7, zauważyli Państwo, 7, liczba doskonała, więc to musi być prawda. I czytam sobie dalej. Nie chodzi jednak o wielotygodniowe wakacje. Najważniejsza jest częstotliwość, a nie długość wypoczynku. Co do długości, to się nie bardzo liczy wszystko. Jakoś tak nie wierzę.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Wakacyjna ramówka, wakacyjny program o podróżach będzie. Choć podróże uznaje się za kształcące, sam kontakt z inną kulturą nie gwarantuje rozwoju. Według psychologa Konrada Schrödera, donosi Rzepa, aby z wyjazdu przywieźć coś więcej niż zdjęcia, potrzebna jest ciekawość, otwartość i refleksja, podkreśla naukowiec. No, nic nowego, Ameryki nie odkrył, ale odkrył pewne zachowania i typy turystów, ale o tym opowiem Państwu po godzinie 19:00.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: życzyło.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
2: Paweł Chowaniec, witam ponownie. Zostały odkryte pewne zachowania i typy turystów. Może państwu przydać się na wakacjach taki temat. Czytam w Rzepie, że pierwszy, a propos tego typu, to turysta-konsument. Jego główną motywacją jest syndrom FOMO, fear of missing out, lęk, że coś istotnego nas ominie i potrzeba społecznego uznania poprzez publikowanie relacji, zbieranie polubień, zbieranie pochwał, zachwytów w portalach społecznościowych. Przed wyjazdem taki turysta sprawdza przede wszystkim, co w miejscu docelowym można kupić taniej, co wypada zobaczyć i co koniecznie przywieźć. Dla takiego podróżnego najważniejsza jest komunikacja, zakomunikowanie znajomym, że odwiedził dany kraj lub miejsce i tam jest.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dziś opowiadam Państwu o typach turystów. Do kolejnej grupy zalicza się tak zwany psycholog turysta. Turysta-obserwator chce przeżywać, ale bezpiecznie. Trochę tak, jakby oglądał świat za szyby. W przeciwieństwie do konsumenta inwestuje w podróż dużo więcej uwagi i z rozmysłem planuje wyjazdy do atrakcyjnych miejsc. Skupia się on na kolekcjonowaniu doświadczeń, jednak w jego wypadku liczba doznań często wygrywa z ich głębią, a relacje z lokalną kulturą nadal pozostają powierzchowne, tak twierdzi ten psycholog.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Wszystko, co dziś możesz mieć.
1: On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie, 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: and roll.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
2: Trzecią kategorię, bo dzisiaj o typach i kategoriach turystów opowiadam Państwu, stanowi prawdziwy eksplorator. Ktoś, kto dla autentyczności jest gotów zaryzykować dyskomfort. Jego sposób doświadczenia świata jest głęboki. Zamiast gotowych tras z przewodników wybiera miejsca nieoczywiste. Jedzie tam, gdzie żyją lokalni mieszkańcy, zgłębia ich tradycje, dąży do prawdziwego zrozumienia poprzez bezpośrednie interakcje. Można go nazwać podróżnikiem uczącym się.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Są, proszę Państwa, różne typy eksploratorów, różne typy turystów, ale przecież można przejechać tysiące kilometrów i pozostać tą samą osobą, którą byliśmy w dniu wyjazdu, a można też wyprawić się na jeden dzień i wrócić z całkiem nową perspektywą patrzenia na świat. To, co dadzą nam podróże, zależy wyłącznie od nas, podsumowuje eksperty psycholog Konrad Schroeder. I chyba ma rację. Za chwilę godzina 20, zaraz będzie ciemno i Jurek Owsiak. Miłego weekendu Państwu życzę. Paweł Chowaniec, do usłyszenia.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owsiak.

Dobry wieczór, z tej strony Hodor. Dziś jeszcze bez Jurka. Jurek jest w tak zwanym procesie aklimatyzacji przedfestiwalowej, więc już niedługo, za chwil parę, będzie razem z wami, tak w zasadzie za 7 dni. W ramach zaraz będzie ciemno, bo, słuchajcie, za 10

tak jak zagrali Hiszpanie. To tak do nogi, szybko, aut, rożny, piętka, wrzutka. No grali, szli i robili co chcieli. Więc my też mieliśmy kilka takich momentów, gdzie zespoły ze świata prezentowały się. Tutaj zespół hiszpański, czyli Escape, no zagrał bardzo szybko, tak jak grała reprezentacja, która wygrała ten mundial. Będziemy mieli jeszcze okazję zapoznać się z innymi zespołami, czyli z tak zwaną Wielką Czwórką. Ale powitamy się z piosenką, która jest pewnego rodzaju pytaniem. Kto i kiedy tak pięknie zagrał lub zagra na najpiękniejszym festiwalu świata? Moje myśli gdzieś podążyły w ramach zasady, że czasem daleko pada jabłko od jabłoni, ale to też jest związane z wczorajszym finałowym meczem. Niekoniecznie tym, co się działo na boisku z piłką nożną, ale być może także takim zaskakującym przedstawieniem muzyczno-teatralnym. Ale to tak, póki co nic więcej nie będę mówił. Rozstrzygnięcie tej zagadki na końcu razem z tokiem moich myśli, a teraz póki co czekam na wasze odpowiedzi na zbc@antyradio.pl.

Kto i kiedy tak pięknie zagrał lub zagra na najpiękniejszym festiwalu świata? I tu jest ta gwiazdka taka, czyli podpowiedź mała, delikatna dla was. Co się mogło wydarzyć albo co się wydarzy i w którą stronę pomknęły moje myśli, wymyślając tę oto zagadkę. Jest to związane też z mundialem i wczorajszym meczem finałowym. Witam was gorąco, to jest Zaraz Będzie Ciemno. Dziś jeszcze bez Jurka, ale Jurek już przebiera nogami i niedługo również się z wami usłyszy i wy będziecie mogli zobaczyć jego i usłyszeć i wszyscy będziemy razem w domu. Za 10 dni oficjalnie otwieramy najpiękniejszy festiwal świata. No, Hiszpania wygrała, a Argentyna przegrała. Jak to bywa w tego typu meczach. I Argentyna wczoraj grała dość zaskakująco, tak bym powiedział, mocno dyplomatycznie. Czesudaka to jest taki twór, który zasadniczo to tak. Powstał w Hiszpanii, ale składa się z Argentyńczyków i Kolumbijczyków. Ale argentyńska krew jest tam mocno, że tak powiem, udomowiona i też mocno zakorzeniona w tym zespole. I to słychać, jakby takie latynoskie mocne rytmy. Wczoraj może nie do końca było to widać na boisku, bo Argentyna no jednak trochę odeszła od całej tej historii. Ale taki oto miks zmontował Jurek na finał. Na zimowy finał, kiedy wy staliście pod sceną w płatkach opadającego śniegu, a Jurek chciał was rozgrzać przed światełkiem do nieba. I to jest taki miks trzech utworów, który gdzieś tam pulsował w tle. No, po grze reprezentacji Argentyny nie można by było tego stwierdzić, ale u nas takie rzeczy się dzieją, bo u nas jest zawsze gorąco na najpiękniejszym festiwalu świata i taka muza zawsze was mocno niesie. Temat audycji dzisiaj, tak szczerze mówiąc, Hyde Park, czyli piszecie, co chcecie. Piszta, co chceta. Skoro piszta, co chceta,

To i my tak z serca, pisze Zbyszek. Szacun dla całej fundacji za to, że po raz kolejny daje nam miejsce, w którym możemy być po prostu razem. A to miejsce pełne muzyki, wolności, wzajemnego szacunku, życzliwości i zwykłej ludzkiej radości. Bo to nie jest tylko festiwal, to przestrzeń, w której spotykają się ludzie o wielkich sercach. Niejednokrotnie przyjaciele jedyny raz w roku od wielu lat. Bo właśnie na tym festiwalu uczymy się być razem. Bo tu liczy się człowiek, uśmiech, pomocna dłoń czy wzajemny szacunek. To miejsce znów wielu przypomni, że dobro wraca, że miłość ma ogromną siłę, a radość potrafi połączyć tysiące ludzi w jedną wielką rodzinę. Niech ten festiwal będzie dla każdego czasem odpoczynku, pięknych spotkań, nowych przyjaźni i chwil, które zostaną w sercu na długo. Dbajmy o siebie nawzajem, wspierajmy się i pokażmy, że dobro naprawdę ma moc. Szacun dla każdego, kto tak jak ja położy dłoń na sercu i po słowach Jurka bez spiny, bez ciężarów życia codziennego, z czystą wdzięcznością wypowie: to jest mój kawałek ziemi. Zbyszek, petarda i tancerze z Łodzi, powiem wam, że na samą myśl to mam po prostu szciarki na plecach i też się nie mogę doczekać. Jeśli wy też, piszcie w każdym temacie, w którym chcecie. A tu argentyńska odsłona, u nas bardzo żywiołowa.

przez Udaka. U nas w roku 2016 zagrali jak z nut. Wczoraj, jeżeli chodzi o mecz finałowy, no wyglądało to trochę inaczej. Ale no grali po prostu, chłopaki grali. Czes Udaka u nas zagrała wybornie. Tak to wyglądało. Maciej pisze: siema piękni ludzie, to lepsze 3/4 mojej rodziny już w Polsce. Ja jeszcze 7 dni do pracy, wsiadam w samochód, jadę odebrać najmłodszą wolontariuszkę, żonę i prosto do was. Już nie umiem się doczekać, chociaż nie powiem, trochę stresu z Bobasem jest. Uściski Maciek z Bormów, ex Ilfimbro. Ja się tego muszę nauczyć. Jurek opanował, a jeszcze nie. Jest piękne zdjęcie, no pięknej festiwalowiczki, która już niedługo będzie razem z nami. Tutaj także delikatnie przypominam, że na festiwalu są opaski dla dzieci, dostępne w każdym punkcie medycznym, w punkcie info, w tym się woź pratujemy, uczymy ratować, oraz w punkcie bezpiecznego dziecka, takie opaski, gdzie możecie napisać, gdyby nie daj co, na przykład dziecko gdzieś się zagubiło. Numer telefonu podajecie i takie dane, żebyśmy mogli was po prostu zlokalizować, i także ochraniacze na uszy. Oj, pamiętajcie o tym, bo scena u nas potrafi załomotać bardzo mocno, a uszka dzieci są bardzo wrażliwe. Coś o tym wiem. Ostatnio przerabiam. Po prostu zapalenie ucha po zapaleniu ucha u moich dzieciaków. Ale to nie od nadmiernego hałasu, tylko po prostu od czegoś. Tam gdzieś coś się zaplątało, ale o uszy trzeba dbać. Także będzie punkt bezpiecznego dziecka. Znajduje się w strefie warsztatów ASP. W razie zagubienia dziecka albo sytuacji wymagającej pomocy należy od razu zgłosić się do pokojowego patrolu ochrony i przede wszystkim nie panikować, ale przede wszystkim dbać o dzieci. Oj, dbać o dzieci. Ania Litkowiec, witaj Jurku i Chodorze. Już za chwilę widzimy się na festiwalu. Każdy z nas odlicza dni do tego wyjątkowego spotkania i nie możemy się doczekać, aż znowu będziemy mogli wspólnie przeżywać tę niezwykłą atmosferę. To zawsze ogromna radość spotkać się ponownie z wami, z całą ekipą ZBC, domowej orkiestry, pięknych ludzi, których łączy ta sama miłość do festiwalu. Takie chwile zostają w pamięci na długo i sprawiają, że chce się wracać z jeszcze większym uśmiechem i tęsknotą. Nawet nie wiecie, jak sumiennie ćwiczę kolano, żeby wrócić jak najbardziej sprawna. Jest pot, łzy, ale wiem, że będzie radość już za chwilkę. Do zobaczenia już wkrótce. Ci skawał ogromne dla wszystkich. Ania Paweł, modelarze. Jurek napisał ci wiadomość, więc stosuj się i słuchaj Jurka, bo Jurek wie, o czym mówi. Jurek, też tak delikatnie wtrącę. Jeżeli słuchasz gdzieś za pośrednictwem swojego radioodbiornika, nóżka ci chodzi z tą muzą, to przypominam. Jakby co, to wiesz, mikrofon wolny. To tak wspominam, przypominam. Jeżeli chodzi o Dropkick Murphys, to oni zagrają pierwszego dnia, czyli w czwartek o godzinie 21:10. I myślę, że to też będzie taki moment, kiedy wszyscy z całego pola ruszą hen w te pędy i w te rytmy, żeby bawić się i wspólnie przeżywać to, co kiedyś już zaplanowaliśmy, nie udało się, ale jest. Wróciło, będzie i wszyscy za chwilę parę będziemy mówili: znakomity koncert. Jestem o tym naprawdę przekonany i z tego miejsca też pozdrowienia dla tych z północy, południa, wschodu, zachodu, dla tych, którzy są na Kostrzyńskim polu, chciałem powiedzieć, ale to oni tam już nie są, bo są w Czaplineckim polu, gdzie przygotowują najpiękniejszy festiwal świata. Oj, gdzieś ta nutka cały czas w człowieku siedzi, ale tak, spotykamy się w Czaplinku, Broczynie, tam się będzie działo i też pozdrowienia dla tych, którzy pędzą w tę stronę. Buddy, ściskawa wielka, widzimy się na miejscu, my niedługo też dojedziemy i ściskawa dla tych, którzy to wszystko przygotowują, czyli kwaterka, czyli ekipa produkcyjna. Jest tych osób naprawdę bardzo dużo, ale się, jak to mówią, nie obijają. Jeżeli spoglądacie na nasze media społecznościowe, to mogliście zauważyć, że scena już pokazuje swój ogrom i konstrukcję. Tam się dzieje, oj dzieje, a za 10 dni wystartujemy oficjalnie. Dropkick Murphys, będziemy mogli się z nimi zapoznać muzycznie w czwartek o 21:10.

Już oczyma wyobraźni widzę was, czyli tłum pod sceną, która się dobrze bawi, zespół, który po prostu robi wielkie oczy, jest zaskoczony już przed swoim występem, zagląda, podgląda. Widzimy to z Jurkiem, siedzimy, patrzymy, oni wychodzą, robią zdjęcia, mówią, nie, to jest w ogóle niemożliwe, jak to tak może wyglądać? Tyle ludzi po horyzont, tak, tak to wygląda i tak się będzie działo. Czwartek o 21:10, wtedy zagrają Dropkick Murphys, ale ten dzień w ogóle będzie przepotężny, oj, będzie potężny. Moi drodzy, Kowalska Grupa Wolontariacka spakowana i gotowa do startu na Poland Rock. Do zobaczenia na warsztatach kowalskich. Znajdziecie nas na SP i będziecie mogli pod naszym okiem wykuć wspaniałe pamiątki. Kowal Maniek z Żyrardowa. Jurek rozmawiał nawet z Kowalem Maniekiem z Żyrardowa i są po tak zwanym słowie. Dobrze, Basia Zaborowicz. Hejo kochani, gorąca ściska was Krosna Odrzańskiego. Cierpiąca, ale muszę się z wami zobaczyć, choćby nie wiem co. Tableta sobie zapodam i powinno przestać boleć. Ogromnie tęsknię, nie mogę się doczekać. Basia, Klementyna, drogi Chodorze, pozdrowienia dla mamy, taty, babci, fanklubu ZBC, ekipy domowej orkiestry i pokojowego patrolu. Do zobaczenia już niemal za tydzień. Odpowiedź bardzo dobra. Ściskam, Klementyna. Marek, siema Jurku, siema Chodor. Już za chwilę, za momencik widzimy się na najpiękniejszym festiwalu świata. To 8 dni zleci jak z bicza strzelił. Powoli zaczytam przygotowania do pakowania plecaka, ale jeszcze przeglądam prognozy pogody, aby jak najlepiej się przygotować. Dziś jeszcze chciałem zrobić szybkie zakupy w Siema Shopie i dorzucić do kolekcji koszulkę biegową, ale zrobiłem to za późno, bo kupienia w festiwalowym sklepie. Ale jazda poszły. Mam jeszcze pytanko do pana od WF-u. Czy została może już ustalona godzina i miejsce lekcji wychowania fizycznego? Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami. Cały fanklub ZBC, ekipy domowej orkiestry przesyła Marek Złowicza. Nie, jeszcze nie ustaliłem, ale im trudniej, tym lepiej. No to będzie jakaś abstrakcyjna pora. Dam wam znać w ostatniej chwili. Tak, żebyście nie mogli się za bardzo do tego przygotować i żebym dał wam naprawdę rano popalić. Radio Poland Rock. Przypominam, będziecie mogli nasłuchiwać oczywiście antyradia. Poniedziałek, środa, audycja Jurka od 20, ale tu dzielna ekipa, która będzie reprezentować wszystko to, co będzie się działo na festiwalu. A ekipa Radia Poland Rock także będzie do was nadawała, mówiąc jak, gdzie się poruszać cały czas. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No będą z wami. Aplikacja mobilna, jeżeli jeszcze nie pobraliście, pobierajcie, bo ona też może być bardzo istotna do takiego wspólnego przebywania, informowania i odbierania komunikatów z naszej strony, razem z line-upem i innymi pięknymi rzeczami. Ten zespół zagrał na małej scenie tylko z nazwy i zachwycił. No Jurek miał okazję poznać się z nimi w innych też okolicznościach i ponieśli, oj ponieśli. Tutaj też was śpiewnie ponieśli. Posłuchajcie. I nie bójmy się takiej ludyczności też. Momentami takich wspólnych śpiewów, wypełniania namiotem po sam sufit dźwiękami, które roznoszą się gdzieś na boki, które niosą, które bawią, które też uczą. Bo to muzyka, która bawi i uczy. Bum Bum Orkestar w tym roku na dużej scenie. Zagrają o godzinie 15 w powiększonym składzie, który da jazzu, oj da jazzu.

0: co nam zrobi?
1: Mumum Orkestar zagrają w piątek o godzinie 15, czyli rozpoczną drugi dzień i myślę, że też tłum ludzi zbierze się i będzie ich słuchał. Dodatkowe pociągi, rozkłady przygotowane osobno i dodatkowo startują już od wtorku i to będą dodatkowe składy we wtorek, piątek. Będą to dodatkowe składy ze Szczecina przez Runowo-Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Szczecinek przez Stargard Szczecin. Połączenia umożliwiające dojazd i wyjazd z festiwalu z różnych części regionu. Śledźcie i powiem wam, zazdroszczę wam tych przejazdów pociągowych. Sam bym się chętnie zabrał, bo wspominam to naprawdę znakomicie wtedy, kiedy jeszcze też podróżowałem w taki oto sposób. Adam, witam. Chciałbym jeszcze raz się dowiedzieć, czy już wiadomo, kiedy będzie rozdanie świadectw. Pozdrowionka, Adam z Tyrolu. Adamie, jakbyś oglądał domową orkiestrę, to byś wiedział. W środę o godzinie 16, ale przypominam, więc czekamy na ciebie. Witaj chodorze, witajcie słuchacze, napisała Jola. Pierwsze nuty audycji, wszystkie troski znikają. Już się nie mogę doczekać pierwszego razu w pokojowym patrolu. To musi być genialna przygoda. Pozdrawiam cały pokojowy patrol. Dobra odpowiedź na zagadkę. Pozdrowienia szczególne dla Jurka. Jola z miejscowości Występ. I przypominam też, że będzie gitara Szymona Chwalisza. 15. gitara festiwalowa, pomalowana przez niego. Na gitarze znajdą się podobizny Agaty Kuleszy, Mariana Dziędziela, Agaty Młynarskiej, Kuby Płucisza, Piotra Łukaszewskiego, Sławosza Uznańskiego, Wiśniewskiego. I ta gitara, tak jak zawsze, będzie licytowana podczas kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i z pewnością będzie szybowała. Im więcej natchniecie tę gitarę tą energią i tym wszystkim, co się będzie działo na festiwalu, tym, myślę, ta cena poszybuje jeszcze wyżej. Old Breakout grali w zeszłym roku. Ten kawałek też jest taki do tłumnego śpiewania. Jak była szła dzieweczka w wykonaniu Bum Bum Orkestar, to śpiewali wszyscy. A tutaj, jak się wsłuchiwałem w to, to też miałem wrażenie, że ten namiot podnosi się, podnosi i tworzy taką wielką kopułę dźwięku.

0: kochani, najstarszy z żyjących breakoutów, rocznik 1943, Tadeusz Ściński.
1: I szacunek dla nich przeogromny, bo zagrali naprawdę znakomicie. Tak też wsłuchiwaliśmy się z Jurkiem w te nagrania. No jest tam duch, jest duch i to brzmienie. No naprawdę brzmienie fantastyczne. Hodowca pasikoników, cześć, siema ojcze, prowadzący hodorze. Cały czas próbuję rozkminić twój tok rozumowania odnośnie zagadkowej piosenki. No ale do końca audycji poczekam, by poznać twoją wersję. Polecam do końca audycji, wtedy wam powiem, jak to mówią, daleko pada jabłko od jabłoni. Ania napisała, witaj hodorze, jak ten czas zleciał. Wierzyć się nie chcę, że widzimy się dosłownie za chwil parę. Jestem spakowana od ponad tygodnia, odliczam niecierpliwie każdy dzień do powrotu do domu. Już za moment znów będziemy się wszyscy przytulać i wzruszać. Znów będzie najpiękniej na świecie. Ogromna ściskawa dla ciebie, całego fanklubu ZBC i Domowej Orkiestry. Ania ze Szczecina. Anio, ja ci powiem tylko tak, że no w poniedziałek audycja z festiwalowego pola od 20 do 22 zaraz będzie ciemno. No wybrzmi już stamtąd. Jurek wam będzie relacjonował na bieżąco, mówiąc, no słońce chyli się ku zachodowi, a u nas dzieje się dużo i dużo się będzie działo w ramach najbliższych dni. Od wtorku od 12 otwarcie bram, a o 18 już we wtorek, uwaga, drugi przemarsz jednorożców, start przy strefie Pomorza Zachodniego. Wtorek godzina 18, drugi przemarsz jednorożców, a o godzinie 20 marsz kibiców RKS Hufdu. Fikcyjny klub piłkarski z serialu Kapitan Bomba i to startuje spod ASP. Przypominam, 20 wtorek, marsz kibiców RKS Hufdu. W środę 16 rozdanie świadectw Domowej Orkiestry, a o 20 audycja zaraz będzie ciemno. No i to jest taka audycja, że tam się będzie dużo działo, bo będzie grała już nocna scena ASP i pewnie też delikatnie będziemy myśleli o tym, żeby wybrać się i posłuchać tego, co się wydarzy. No mam nadzieję, że mnie Jurek zabierze ze sobą na WW. Jest taka szansa, bo koncert będzie o 22.25, czyli już po audycji. Tak to się dzieje, piszecie. Przypominam, dziś temat audycji, pisz to, co chce. Tam na 10 dni przed oficjalnym otwarciem festiwalu możecie napisać, co tam wam w duszy gra i podzielić się ze światem waszymi pomysłami na to, czy przyjeżdżacie, czy nie przyjeżdżacie, z kim, jak, dlaczego, co się waszym zdaniem będzie działo, jak pogodowo się nastrajacie. Ja słyszałem, że pogoda ma być całkiem dobra. Lipiec, sierpień, przełom, ma być podobno miły, teraz ma się wypadać, trochę ochłodzić, później ma się zrobić cieplej, a później bardzo stabilnie. Tego się trzymajmy, bo to też mnie tak napawa, no taką radością wielką, że wszyscy spotkamy się w pięknych okolicznościach przyrody i muzyka będzie grała, a przyroda będzie nam sprzyjała. O, tak można by było powiedzieć. Canalis zagrali nam tak w roku 2015 i to też tak w ramach, że do nogi, że tak powiem. W drugiej godzinie powitamy się dwoma utworami, które też będą nawiązaniem do trzeciego i czwartego miejsca na mundialu, ale zespoły z tych krajów też u nas grały. I to jakby nawet w większej liczbie niż zespoły z Argentyny. A ten zespół bez związku z mundialem na ten moment w tej przypowieści, ale po prostu chyba super grają.

0: dire, c'est pas à moi que les tes affaires.
1: Pięknie grają, noga chodzi sama i tak mocno, powiem wam, ja też to mocno przeżywam, te 10 dni do otwarcia najpiękniejszego festiwalu świata. Jurek weźmie swój piękny, wielki klucz, który zdobył, który dostał tylko na chwilę, ale mówi, to będzie klucz, który będzie otwierał festiwal co roku. Symbolicznie oczywiście, to jest otwarcie, odkręcenie śruby, ale to jest taki moment, że naprawdę, powiem wam, wszyscy przybijają piątki. No już się cieszę na samą myśl. Hodor, ale żeś dzisiaj bajabon go uczynił. To tańczymy, napisał Krzysiek z Łagowa. Ostatnie zakupy przedfinałowe, bo człowiek im starszy, tym jakiś wygodny się robi. Krzysiek, a tu też mam taką wiadomość i komunikat od Badiego, bo jeżeli czegoś nie ma na przykład w Siemaszopie na stronach internetowych, to znaczy, że to pojechało już na festiwal. Bo oni to musieli spakować, więc będziecie mogli to wyrwać właśnie tam. Więc to jest komunikat od Badiego, więc pamiętajcie o tym. Basia, siema Jurku i Hodorze, już za chwileczkę, już za momencik, emocje rosną, a jeszcze tyle spraw do ogarnięcia przed powrotem do domu. Nie mogę się już doczekać, mam tylko marzenie, żeby potem wszyscy zabrali ze sobą tę radość, życzliwość i uśmiechy w Polskę i dzięki temu może w tym kraju na co dzień byłoby ciut piękniej, bo cudnie jest na festiwalu, a potem jakoś się to gubi. Powinniśmy wszyscy na co dzień dbać o festiwalową atmosferę. Ściskam i do zobaczenia, Basia. Podpisuję się pod tym, a także przypominam wam, że tych wydarzeń, zdarzeń będzie cała masa. Na przykład w czwartek 8.30 zdjęcie parady zabytkowych Volkswagenów, miejsce przed dużą sceną. 8.45 parada zabytkowych Volkswagenów, start od Bramy Słoneczniki, 10.30 przybijanie flag, 12.00 bieg po liście z cukrzycą, 13.30 to jest taki komunikat dla nas, 14.15 przemarsz sztabów zagranicznych, trasa z wioski pod dużą scenę. Będziecie się mogli z nimi zapoznać, bo oni wyglądają naprawdę pięknie, przyjeżdżają z wielu zakątków świata. Widzieliśmy się z nimi ostatnio w Szkocji na zlocie sztabów międzynarodowych. Jurek mówił do nich, przyjeżdżajcie, chłońcie to, wywoźcie to poza teren Polski i chwalcie się, jak to wszystko u nas pięknie wygląda. Pięknie też będzie na koncercie zespołu Dżem. No po finale wiemy, że w nowej odsłonie z nowym wokalistą, no może to zabrzmieć na nowo. Tak się wyrażę i wszyscy na to czekamy. Piątek 19.30 Dżem, a to nagranie, które wydłubałem, pochodzi z roku 2021.

Wiedziałem, spotkamy się w piątek o godzinie 19.30, a za nami festiwale takie jak Open Air Festival, Rock na Bagnie, Jarocin Festival, Czochra i Bobra, a przed nami jeszcze Ostróda Reggae Festival, 23-26 lipca, Poland Rock Festival, oczywiście 30 lipca, 1 sierpnia Off Festival, Katowice 7-9 sierpnia, Cieszanów Rock Festival, 13-15 sierpnia. Wiele innych festiwali, bo też o tym piszecie, a nie podaliście tego, nie podaliście tamtego. Mówimy o tym, że te festiwale są, a wy możecie dopisywać, gdzie są i kto będzie grał, bo na tym to polega. My mówimy, ludzie, wybierajcie to, co wam w duszy gra i bawcie się w wielu miejscach Polski i świata, bo naprawdę jest w czym wybierać. Ania z Krakowa, siema łobuzy, skoro dzisiaj rządzi zasada, pisz ta, co chce, ta, to z głębi serca wyrzucam z siebie tylko jedno, ludziska, my przecież zaraz widzimy się w domu. Wyczekuję tego momentu od miesięcy i aż nosi mnie z radości na samą myśl o tym, co za chwilę się wydarzy. Cieszę się jak dzieciak na ten niepowtarzalny klimat, na ten kurz i pył, na wasze roześmiane twarze, na wspólne zdzieranie gardła pod sceną i na to bezgraniczne dobro, które czuć tam na każdym kroku. To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie człowiek od razu zrzuca z siebie cały ciężar codzienności i po prostu czuje, że jest u siebie, pośród swoich. Że było zabawniej, dokładnie za tydzień o tej porze będę już od dobrych kilku dni koczować i obozować na parkingu, wyczekując z utęsknieniem na ten moment, aż wreszcie otworzą się festiwalowe bramy. Ile można czekać? Do zobaczenia na polu, uściskajmy się wszyscy mocno. No to będzie też ważny moment dla zespołu Nocnych Kochanek. I dla was wszystkich znowu po raz kolejny będziecie mogli tu mnie zaśpiewać z nimi. Oni już raz odbierali Złotego Bączka i w ogóle robili to, tak myślę. Czy oni? Dwa, drugi, trzeci. Sprawdzę to, ale na pewno odbierali i teraz też odbiorą za zeszłoroczny koncert. Siłą waszych głosów w notowaniu Złotego Bączka otrzymają go po raz kolejny i być może zaśpiewają też tę pieśń.

sobie przed chwilą pomyślałem, że gdybym miał zobrazować na przykład taką sytuację, że mundial by wygrała Polska, miałbym wybrać jakiś zespół i utwór, to bym chyba wybrał ten. Koń na białym rycerzu, nocny kochanek. No ale nie dane nam było zaprezentować to. Było Viva España, a nie Viva Polonia. Paulina napisała bardzo ważną rzecz. Dobrze, zagadka. I korzystając z okazji, że do najpiękniejszego festiwalu świata pozostało już tylko niecałe 10 dni, bądź jak to woli niecałe 8 dni do otwarcia bram, przypominamy osobom wybierającym się z dziećmi, że słuchawki wygłuszające to pierwsza rzecz, jaką powinniście spakować. Ochrona słuchu to podstawa. Opaska bransoletka z numerem telefonu do opiekuna powinna znaleźć się na rączce dziecka już przed wejściem na teren festiwalu. I co najważniejsze, pamiętajcie, że dziecko jest zawsze na pierwszym miejscu. Decydując się na taki festiwal z dzieckiem, musicie się liczyć, że nie da się go zaplanować. Dzieci różnie znoszą hałas, tłok, a w takich warunkach łatwo o przebodźcowanie. Niemniej jednak jest to wspaniała przygoda, która pozostaje we wspomnieniach na zawsze. Do zobaczenia za chwil kilka. Ściskamy i pozdrawiamy z deszczowego Łobza, Paulina i chłopcy z Łobza. No Paulina wie, co pisze i napisała też: u nas słoneczniki na polach już pięknie zakwitły. Cieszę się i podobno nasze też w bardzo dobrej formie. Widzieliśmy zdjęcia, czekamy, aż otworzą swoje kapelusze, ale wiem, że jak nie otworzą, a przyjedziemy, to tam jak zrobimy mały przejazd, Jurek do nich podjedzie, coś tam im podpowie, to one pewnie się otworzą. Tak było w zeszłym roku, a wyglądały naprawdę... W zeszłym roku to marnie wyglądały, a dały radę. W tym roku jest dużo lepiej, więc będzie z pewnością zdecydowanie jeszcze piękniej. Teraz elektryczne gitary na koniec tej godziny. Słyszymy się w drugiej godzinie w audycji Zaraz Będzie Ciemno. Tak trochę mi się to kojarzyło, delikatnie tylko mundialowo, z wczorajszymi występami, niekoniecznie piłkarze.

miłość na ludzi. Ojciec pił i matka też, wujek pił i wszyscy pili. Każdy red czerwony jest. Tyle wielkich pytań dziś, odpowiedzi żadnej.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
4: dalej masz. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owsiak.
12: I live in a city called London.

Slaves. Tak zaprezentowali się w roku 2017. Ich drużyna muzyczna miała dwóch członków. Dwóch reprezentantów, można śmiało powiedzieć. Drużyna angielska miała ich 11 na boisku i pewnie jeszcze wielu gdzieś poza boiskiem, ale no zrobili to jak The Slaves. Po prostu, tak jak ta perkusja. Bum, bum, bum, bum. 4-0. Później, no działo się dużo, bo Francja, tak jak słyszycie... No Francja powiedziała, nie, nie odstawiamy nogi, gramy mocno, nakręcamy się, napędzamy i gonimy, i gonimy, i gonimy. No ci, którzy oglądali ten mecz, mogą śmiało powiedzieć, to było niesamowite widowisko. I tak jak też widowiskiem jest to, co słyszymy na najpiękniejszym festiwalu świata w różnych latach, w różnych odsłonach. Tagada Jones, zespół z Francji, no zagrał tutaj mięsiście i u nas wygrał na festiwalu. Jeżeli chodzi o ostatnie zmagania na mundialu, to oni, można powiedzieć, nie wygrali, ale też może nie przegrali. Czwarte miejsce super. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy mieli czwarte miejsce. Tagada Jones tak zagrała w roku 2022. Lubimy ich, oj, bardzo lubimy. I tutaj razem z wami stworzyli drużynę, która poniosła te dźwięki nie tylko po naszym czaplineckim polu, ale daleko, daleko, daleko, poza Polskę, gdzieś w świat, a może nawet w kosmos.

I w takim rytmie Francja zaczęła gonić Anglię. No dobrze im szło, dobrze szło, dużo emocji. No przewspaniały mecz, mówią ci, którzy oglądali. Ja nie oglądałem, zasnąłem. Było tak na mundialu, na kilku meczach. Oglądałem pierwszy, zasypiałem, budziłem się na drugim. Mówię, co to jest za mecz? Później budzę się rano, msza. Mówię, co tu się dzieje? No tak się trochę momentami to potrafi pokiełbasić, jak człowiek gdzieś tam się zamyśli. Ale no, mecz był super. 6-4 dla Anglii. Tyle było? Dobrze mówię, jak w tenisie. Ale myślę, że też Tagada Jones mogłaby być super podkładem do rozgrzewki przed polentrokowym biegiem. On wystartuje 30 lipca o godzinie 12, ale o 11.40 rozgrzewka przed dużą sceną. Poprowadzi ją niezastąpiona Ola, która, no nie powiem, że da wam taki mocny wycisk, ale rozgrzeje każdy mięsień, żeby był stabilny, dobrze przygotowany do tego, żeby ten bieg przebiec, przetruptać, przeczołgać się, przeturlać. Jak uważacie, co wam w duszy gra? To zależy tylko od was. Dystans 3250 metrów. Weźmie w tym udział 3250 uczestników. I uwaga, na miejscu mogą być zwroty. Więc zaglądajcie do naszego punktu, bo może się okazać tak, że ktoś nie dotrze i może uda wam się założyć jeszcze tę koszulkę. A dodatkowo, przypominam, 3250 uczestników oficjalnie, ale jeżeli chcecie, to biegnijcie. Niech tam biegnie i 20 tysięcy ludzi, tak na dobrą sprawę. To, że nie będziecie mieli koszulki, nie znaczy, że nie możecie przebiec tej trasy. Więc bawcie się dobrze. Szczegóły, jeżeli chcielibyście poznać jeszcze dodatkowo, ale co tu dużo więcej poznawać? biegpolentrockfestival.pl. Kasia napisała: cześć Hodor, pozdrawiam Jurka i ciebie. A kto tak zagra? No i tutaj dobra odpowiedź, ale nie powiem jaka. Kasia, pozdrawiam. Ściskawa przeogromna. Paweł: siema, czekam z niecierpliwością na nowe doświadczenia, jakim będzie po raz pierwszy rozdanie świadectw. Pozdrawiam serdecznie za kierownicy. Paweł z Krakowa. Marta z Francji: dobry wieczór Hodorze. Francja się pakuje, w piątek odpala brum brum, a w następny poniedziałek będziemy już słuchać audycji prosto z Czaplinka z najpiękniejszą ekipą na świecie, czyli fanklubem ZBC. To będzie moje pierwsze otwarcie bram. Przebieram nóżkami jak nigdy. Wszystkim życzę szerokości i bezpiecznego dotarcia do naszego domu. Ściskam i nieustannie tęsknię. Marta na konieczna z Francji. I jeszcze Paweł: czekam z niecierpliwością na nowe doświadczenia, jakim będzie po raz pierwszy rozdanie świadectw. Pozdrawiam serdecznie zza kierownicy. Paweł z Krakowa. Może czytałem, może nie, ale już mi się to tutaj trochę myli, bo tego jest tak dużo. Jeszcze mam bank podróży. Oj, tam piszecie takie rzeczy, że normalnie Michał się śmieje. A tu kolega pisał, że rozdanie świadectw będzie jego pierwszym doświadczeniem i dla zespołu tego właśnie, to będzie pierwsze doświadczenie tego typu, czyli zagranie na festiwalu Poland Rock. Długo się starali, oj długo, wy też się długo staraliście i dużo o tym pisaliście, ale zagrają. Zagrają, już wam mówię, w czwartek o 19.30 na małej scenie, tylko z nazwy. Lej mi pół.

0: Zagrają w czwartek o 19.30 na mojej scenie tylko z nazwy. Lej mi pół oczywiście. Gdybym miał sam ich zacytować, jak sami o sobie piszą, to musiałbym wszystko wypikać. Ale powiem tak, gdybyście się gorzej poczuli po tym koncercie, albo coś by wam zaszkodziło w tej twórczości artystycznej, to mam dobrą wiadomość. Medyczny Patrol na festiwalu będzie działać 200 medyków. 4 punkty terenowe, 2 punkty scena, szpital polowy i zespoły wyjazdowe. To jest naprawdę przeogromna maszyna, która jest super naoliwiona i bardzo mocno dba o wasze bezpieczeństwo. Wy także dbajcie o nich, uśmiechajcie się, pozdrawiajcie i współpracujcie z nimi. Pamiętajcie, żeby zapamiętać swój PESEL i też wam się przyda, może dowód osobisty, ale PESEL, podstawa. W ogóle pokojowy patrol będzie czuwał nad waszym bezpieczeństwem. Na 32. Poland Rock Festival będzie 41 grup, które będą czuwały nad tym, żebyście się czuli dobrze, żebyście byli bezpieczni, ale żebyście też mieli w sobie takie poczucie radości, że oni są razem z wami, po waszej stronie, że możecie im przybić piątkę, że możecie się do nich uśmiechnąć, jeżeli coś przyjdzie wam do głowy, to możecie do nich pójść. Tak samo jak możecie się uśmiechnąć i do tego bardzo gorąco was zachęcam, jeżeli spotkalibyście ekipę akredytowaną, filmową, będą mieli identyfikator, będą mieli specjalne oznaczenie, powinni mieć też kamizelki, ale niekoniecznie, jakby mieli, to by było miło, ale powinni mieć identyfikator. Nawet jeżeli mają, a nie chcecie, żeby was filmowali, to powiedzcie, nie chcemy i oni mają wtedy prawo, zgodnie z RODO, to uszanować. Ale nasza ekipa Kręcioły, no jeździ po polu i zagląda między innymi do namiotów. To jest wersja audio wyciągnięta z wideo, więc siłą wyobraźni radia musicie sobie to trochę wyobrazić. A przypominam sobie taką sytuację, kiedy z Jurkiem jechaliśmy, Jurek zajrzał też do namiotu i mówi do chłopaków, chłopaki, a co wy pijecie? Oni mówią, pełna powaga, mleko. No zgłupieliśmy po prostu tak. Mleko pili, naprawdę. I myślałem, że byli jedyni na festiwalu, którzy robili coś takiego. Ale posłuchajcie tej oto nagrywki, która wyszła z Kręcioły. Ona była z obrazkiem, ale tutaj mamy wersję taką specjalnie przygotowaną do radia.
1: Hejka, jestem Stanisław, to jest mój trzeci Woodstock. Jestem tutaj rozbity już od jakiegoś czasu. Nie jest tutaj wcale czysto, powiem inaczej. Mamy tutaj sporo artystycznego nieładu. Jestem tutaj ja, to jest mój szkicownik, mam tutaj dysk, ponieważ gramy sporo we frisbee. Mamy też mleko, ponieważ robimy sobie czasami kawę rozpuszczalną. Dzieje się tutaj bardzo dużo, ponieważ tutaj śpimy, tutaj wypoczywamy. Mamy ze sobą miód, daktyle suszone, orzechy. Odżywiamy się bardzo dobrze, ponieważ nasze ciała wymagają bardzo dużo odpowiednich makroskładników i mikroskładników. Jesteśmy w pełni wyposażeni i gotowi na całą długość festiwalu. Rozbiliśmy się trochę blisko lasu, więc jest cicho. Mamy blisko do tojków i nie narzekamy na nic.
2: Zapraszam was do mojego namiotu, bardzo proszę. Trochę brudny, bo się kurzy, pada deszcz, ale nawet mam posprzątane, zapraszam. To jest moja sypialnia, tu śpię, tu jem, to jest moja strefa gastro, to jest moja garderoba, także tak, tutaj suszy się ręcznik po porannym myciu, no i tak spędzamy czas na Woodstocku. Za chwilę ruszamy na koncert.
0: Musicie mi uwierzyć na słowo, ta dziewczyna, która opowiadała o tym namiocie, w którym nawet miała strefę gastro, garderobę i wszystko inne, on miał 2 metry kwadratowe. Naprawdę, przekochana w ogóle postać. A ten chłopak, który mówił o mikro, makro elementach, o daktylach suszonych, no pobił tego, co miał tylko mleko, o 7 odległości mega świetlnych. No potraficie nas zaskoczyć, nie ukrywam, potraficie. Tabu, moje miasto, mam słabość do tego zespołu. Witamy się z nim i rozpalamy też, witamy was na polu po otwarciu bram, grając piosenkę Jak dobrze cię widzieć, ale ten kawałek, jak dzisiaj go wysłuchałem, moje miasto, no w pełni oddaje to, co się tutaj dzieje. My tam, w Czaplinku, Broczynie, zakładamy nasze piękne miasto. Już za 10 dni.

Jak będziecie ruszać do naszego miasta, bo tak śmiało możecie powiedzieć, możemy wszyscy razem powiedzieć, to polecam Bank Podróży. polentrockfestival.pl, łamany na Bank Podróży. Tutaj wiele różnych wiadomości, takich jak Piotr, siema, jadę sam z Bydgoszczy, ruszam w środę po pracy gdzieś w okolicach 15-17, elastycznie. Mam miejsce dla jednej osoby z normalnym albo dwóch osób z minimalnym bagażem. Zapraszam do kontaktu, ewentualny powrót w niedzielę. Andrzej, hejka, jadę z Płocka w środę rano, mogę zabrać jedną pozytywnie zakręconą osobę. Adi, siemka, ruszam we wtorek rano z Warszawy. Zapraszam tam i z powrotem. Planowany powrót niedziela. Jeśli masz jedno miejsce dla jednej do trzech osób na wyjazd na Polentrock, jak najwcześniej, czyli wtorek, ale środa też może być, to napisz na maila albo może podaj numer telefonu, będzie szybciej. Służę też na miejscu wieloletnim doświadczeniem. Jakbyś dopiero zaczynał, pozdrawiam, Piotr. No cała masa tego typu ogłoszeń. To cieszy bardzo, bo też daje siły na to, że nie marnujecie miejsca w samochodach, a wiemy, że potraficie się super zorganizować i z pewnością te miejsca wypełnicie, no, na full, ale zgodnie z prawem. Jak 5 osób, to 5 osób, nie 115. Chociaż myślę, że i to bylibyście w stanie zrobić. Mario napisał, witaj Chodorze, w tym roku znowu mnie nie będzie na festiwalu, ale serduchem i myślami będę z wami. No i oczywiście będę na transmisjach w necie. Jak zawsze na przysiędze rozryczę się. Mam pytanie, czy mogę prosić o temat wypracowania za brak żółwia. Postaram się napisać do czwartku na domową orkiestrę. Odpowiedź na zagadkę to. Nie, to nie jest Dropkick Murphys. Jeżeli chodzi o żółwia, to się zastanowię. Teraz mam głowę gdzieś po prostu wyjechaną tak w kosmos, że nic po prostu nie wymyślę za tego żółwia, ale jutro może profesor wam coś zada. Myślę, że głowę też wyjechaną hen w kosmos będziecie mieli w sobotę, już po tych wielu dniach wspólnego przebywania i wspólnego słuchania muzy. O 22.30, no jeszcze będzie dołożone do pieca. Oj, będzie dołożone do pieca za sprawą tego zespołu. Eagle Eye Cherry, niektórzy pisali. Oj, tylko ten jeden numer. No co będą go grali w kółko i w kółko? Nawet jakby grali go w kółko i w kółko, to by było super. A zobaczycie, mają tak zajebistą sekcję, mają tak świetny zespół, który potrafi zrobić tak pozytywne muzyczne zamieszanie. Każda nutka się zgadza. Zobaczycie, wspomnijcie nasze słowa.

Majczery, 22:30, sobota. Polecam. Jeżeli chcielibyście się spotkać z artystami różnymi, zobaczmy z jakimi, to odbędą się po 2 spotkania dziennie z muzykami w namiocie spotkań Antyradia. Od 10:30 do 11:30, od 12 do 13 wejściówki do zdobycia na antenie Antyradia, więc bądźcie z Antyradiem, słuchajcie Antyradia. A ja przypominam, także specjalna audycja dodatkowa w środę od 20 do 22, a ta poniedziałkowa, która będzie za 7 dni, prosto z festiwalowego pola. Jurek powie do was: dzień dobry, cześć i czołem, jestem tutaj i opowiadam wam, co się dzieje. Tak to będzie wyglądało, no już się nie mogę doczekać, naprawdę. Wiola napisała: witaj Chodorze i witaj Jurku, ach jak wspaniale, to już za tydzień się widzimy. Moja torba już spakowana, w tę środę już, przepraszam, czytam, włączam rzeczy, taki staram się być multifunkcjonalny, ale nie zawsze mi to wychodzi. W tę środę już ruszamy do Polski, a w następny poniedziałek, w czasie, kiedy Jurek będzie transmitował audycję ZBC Polo festiwalowego, ja już będę oczekiwać na dworcu w Katowicach na pociąg do Szczecinka. Już nie mogę się doczekać, żeby was wszystkich zobaczyć i wyściskać. Będę we wtorek oczekiwać na otwarcie tylnej bramy lotniska, tej od strony stacji w Czaplinku. Już wiem, jak emocjonalny to będzie moment wejścia na teren festiwalu. Łzy popłyną i to jeszcze jak. Pozdrawiam całą ekipę ZBC, domową orkiestrę i całą wioskę sztabów zagranicznych. Do zobaczyska, kochani ludzie, Wiola z Bormów. I jeszcze Aga: jak cudownie zwracać do domu. Pokochałam ten najpiękniejszy kawałek ziemi dzięki mojej siostrze. Marta Koli, pozdrawiam. Dołączyłam do jej wioski i poznałam tam świetnych ludzi. Na przestrzeni lat zaraziłam tym klimatem innych ludzi, którzy również pokochali to miejsce i czas. To jest coś pięknego. Na chwilę obecną mam własną wioskę, wioska Wiśni. Nie potrafię do końca ubrać w słowa, jaką mam radość w sobie z tego powodu. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale zapraszam do nas w odwiedziny Jurka i ciebie, Chodorze. To byłby ogromny zaszczyt. Będziemy za siema shopem, załączą flagę. Pozdrawiam cały zespół, Aga Wiśnia. No często tak Jurek też mówi: pojedziemy tam, pojedziemy tam, pojedziemy tam. Spotkamy się z tymi, spotkamy się z tamtymi. No słuchajcie, to jest dość duży festiwal, tak wam powiem w tajemnicy, i dzieje się tam naprawdę bardzo dużo. Momentami uda się spotkać gdzieś przejazdem, przebić piątkę z Jurkiem, a może gdzieś wpadniemy po prostu od tak, bo przejeżdżaliśmy obok i zajrzeliśmy. Te spotkania są najpiękniejsze, bo nieplanowane i mają w sobie taki ogień. Informacja też jest taka, że na przykład, jeżeli Eagle Eye Cherry wam się spodoba, to będziecie mogli głosować bardzo szybko, bo ze Złotym Bączkiem wystartujemy już 2 sierpnia, czyli od razu, tak na gorąco, na bieżąco. Jak będziecie jeszcze w tych muzycznych emocjach i jeszcze będziecie wymywali kurz z włosów, to już będziecie mogli wziąć udział w tym plebiscycie. Start 2 sierpnia, duża scena, 18 zespołów, z małej sceny będziecie mogli głosować na 21 zespołów. Pierwszy etap to będzie 2 sierpnia, 30 listopada, drugi etap 1 grudnia, 28 lutego, i to brzmi już poważnie, słuchajcie, 2027 roku, i trzeci etap 1 marca 2027, 1 czerwca 2027. Zeszłoroczny laureat Złotego Bączka, Nocny Kochanek, a Happy Set też kiedyś otrzymał Bączka. Zagrają na festiwalu o godzinie 00:00 w sobotę, czyli już będziemy się zbliżali do końca festiwalu, ale oni, no, nie pozwolą nam się tak szybko rozejść.

Śmiało można powiedzieć, że wykrakali. Wrócą i wy też, mam nadzieję, wrócicie. Bo jak to mówią, na festiwal się nie jeździ, na festiwal się wraca. Uwaga, Jurek coś tam jeszcze mówi.

0: też dziękujemy. Dajcie nam odpocząć. Spotkamy się jutro na dużej scenie. Na SB teraz jest po pieśni tańca. Mazowsze, dziękujemy. Dobranoc.
1: Ja wam jeszcze nie mówię dobranoc, jeżeli chodzi o dzisiejsze, zaraz będzie ciemno, ale Jurek, no słychać było na nagraniu. Słuchajcie, to był rok, już patrzę, bo tu mam, tak, patrzę. Nie mam, nie pamiętam w którym roku, ale grali Happy Set, Jurek wtedy, no tak głosowo już był, że tak powiem, taki doświadczony w głosie. Ale wy też będziecie doświadczeni po tych wielu dniach na festiwalu, bo tam się będzie działo tyle, że naprawdę polecam. Zainstalujcie aplikację, bo inaczej tego naprawdę nie ogarniecie. Ale ja też tak analogowo wam powiem, co się może dziać. Mówiłem wam o wtorku, środzie, czwartku, piątku, sobota. Uwaga, 9:30, czesanie par młodych. Będziecie mogli to obserwować. Jeden z naszych partnerów, który ma swoją strefę, gdzie można pokolorować i uczesać włosy, no, zajmie się też młodymi parami. I to będzie, myślę, ciekawe doświadczenie. Myślę, że to nie będą tylko loki-koki, tylko też mogą się pojawić bardziej ekstrawaganckie historie, wiedząc z doświadczenia, co do tej pory się działo na tych ślubach. Kiedy stał tam Jurek, mówił im opowieść, później cała ta piękna ceremonia, no, dochowana w najdrobniejszych szczegółach i wielkie, wielkie, wielkie piękne spotkanie. 10. Marsz Równości, trasa od koła Allegro w stronę Pomorza Zachodniego, 11. Śluby, strefa Pomorza Zachodniego, o 13. też ode mnie pytaliście tydzień temu, bieg, odlot, miejsce, strefa przy Pomorzu Zachodnim, piękne, znowu piękne medale mają, o godzinie 17:00 godzina W i to też przypominamy i to też Jurek o to apeluje, weźcie flagę, weźcie się jakoś do tego, przygotujcie i bądźcie, po prostu bądźmy, bo za każdym razem to robi niesamowite wrażenie. W tym roku będzie to w trakcie występu zespołu Helenine Oczy, ale oni już wiedzą, że to się wydarzy i są do tego przygotowani. Przywołanie śniącego, miejsce do potwierdzenia. Takie mam zapisane historie o 17:30. No i niedziela. Tego może nie będę mówił. 12. opuszczenie terenu przez publiczność. Jeszcze do tego punktu po prostu nie podchodźmy, nie zbliżajmy się. Bo czemu mielibyśmy się zbliżać? Mówmy o tym, który mówi o tym, że będzie wtorek otwarcie bram o godzinie 12. I to będzie fajne. Przypominam także, że na rockcamp.pl możecie spełnić takie potrzeby sanitarno-higieniczne. Bo tam między innymi znajdziecie prysznic, który możecie zarezerwować już wcześniej. Znajdziecie to na rockcamp.pl. Z tego co wiem, to są też miejsca na parkingu. Sprawdzajcie, sprawdzajcie. Śluby, para 2, 30, 52, 53, 58, 62, 71, 73, 78 i Michał i Joanna. Ekipa, która jako 10 powie sobie tak, a są z pokojowego patrolu. Jurek się zgodził, zapytali, czy mogą. Mogą, poznali się na festiwalu. Piękna historia. Helenine Oczy, mówiłem, że to w trakcie ich występu będziemy mieli godzinę W o godzinie 17, a oni całą swoją zabawę rozpoczną o godzinie 16:30.

Lenina Oči. Oczarowali was w zeszłym roku na małej scenie i teraz wszyscy sobie zadają jedno pytanie. Czy będzie drabina? Bo na małej scenie mieli drabinę. Weszli w tłum i rozkręcili taki ognisty krąg tańca. Jeżeli mieliby wziąć teraz drabinę, to musiałaby być naprawdę ogromna. Czy będzie? Dowiecie się tego w sobotę o godzinie 16:30. Ja tutaj mam coś takiego podkładowo. Dzisiaj korzystam z innego podkładu. Posłuchajcie kawałka. Kilka tygodni temu byliśmy u Dzikusa z Jurkiem i Dzikus puścił taką promkę delikatną, prewkę tego, co stworzył riffowo, i to będzie gdzieś tam gościło też w komunikatach czytanych przez Jurka do was z głośników w trakcie trwania festiwalu. I Dzikus to wypluł i dał, i dzisiaj jest, i może za tydzień też Jurek będzie tego używał. Zobaczymy, ale z tego miejsca Dzikus, dzięki wielkie. Bank podróży też przeczytam jeszcze. Adrian, siemanko, szukam transportu. Najlepiej we wtorek 28 lipca ze Świętokrzyskiego dla jednej młodej osóbki. Oczywiście dorzucam się do paliwa. Asia Felcia pisze, oferuje miejsce. Siema, szukam towarzyszki podróży samochodem. Oferuje jedno miejsce dla dziewczyny. Wyjeżdżam z Gdańska we wtorek około godziny 4 rano. Viola, hejka, dwie osoby szukają miejsca w samochodzie. Wyjazd w piątek 31 rano po godzinie 9. Kasia Smektała z Wrocławia napisała: witaj Chodorze, ja już powolutku w rytm dzisiejszej audycji wyciągam rzeczy z szafy. To chyba szybko musisz wyciągać te rzeczy z szafy, bo dzisiaj tak, no mocno, głośno bym powiedział, z przytupem. Pakuję się już w tym tygodniu, gdyż w weekend jadę do Warszawy, by biec w biegu Powstania Warszawskiego na rozgrzewkę. Spełniam tym swoje marzenie, gdyż ten bieg zawsze odbywał się w tym samym czasie co Woodstock. Nie mogłem wziąć udziału. A w czwartek, wiadomka, lecimy wokół lotniska. We wtorek, skoro świt, ruszam do was po raz 21. Chodorze, to jak z tym WF-em? Widzimy się o 5 rano. Powiem ci, że chodzi mi to po głowie, żeby to była taka naprawdę mocno abstrakcyjna godzina i mocno abstrakcyjne miejsce. Podam go wam gdzieś. Rozkolportuję. I może ktoś przyjdzie i zrobimy dziki, dziwny WF. Zobaczymy. Jola, drogi Chodorze, ekipo ZBC, Jurku na urlopie. Radość wielka, że za tydzień o tej porze audycja będzie nadawana z pola, a my będziemy w przedbiegach do otwarcia bram. U nas kompletowanie rzeczy do spakowania na Poland Rock. Szkoda, że nie możemy się wyspać na zapas, aby nadrobić nieprzespane noce festiwalowe. Do zobaczenia, kochani, na naszej ziemi. Spokojnych dojazdów na festiwal wam życzę. Trzymajcie się zdrowo. Ściskam ciepło. Jola ze Szczecina. 10 dni zostało do naszego spotkania. Ja, wybierając muzę, zawędrowałem też do tego koncertu, bo był naprawdę niesamowity. Nawet Jurek poszedł do nich i powiedział: słuchajcie chłopaki, naprawdę świetna robota. I do takich wspomnień warto wracać. To był rok 2025. I do wspomnień z tego roku też będziemy wracać w audycji, bo wszystko zostanie zarejestrowane. Zarejestrowane prezentując największy zbiór muzyki festiwalowej w tym kraju. No nikt tego nie robi w taki sposób. Jurek ma w sobie ten upór, zbiera i prezentuje to wam. Drodzy słuchacze, w audycji zaraz będzie ciemno, w każdy poniedziałek od godziny 20 do 22. No dziś jeszcze w takim dojrzewaniu do festiwalu Jurek, ale za tydzień już będzie z wami. A tutaj, no zespół, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Silent Ardor.

Landardor jeszcze w tle. Ja tak sobie myślę, że gdybym miał wam przedstawić wszystko to, co się będzie działo na festiwalu, to musiałbym się nauczyć mówić co najmniej tak szybko jak Jurek. A to jest po prostu nie do zrobienia. Ale jeżeli chodzi o dania, to słuchajcie. Wegański kotlet z białych warzyw, penne w stylu śródziemnomorskim, frytki belgijskie, pierogi ruskie, naleśniki z serem i cukrem pudrem, ziemniaczki z koperkiem i kefirem, zupa pomidorowa, schabowy XXL, placek po węgiersku, kebab box. Tak przeglądam tylko. Rzucam po prostu te hasła. Burger łagodny, pastrami burger, lody włoskie śmietankowe, w kubku z polewą, espresso doppio, espresso macchiato. No po prostu co tam kto chce. Pita grecka, indonezyjski makaron bami goreng z kurczakiem i warzywami. Tak przerzucam już po prostu, rzucam. O, dodatki są do pajdy. Cebula na przykład, kiełbasa, szczypiorek. Dużo innych rzeczy przerzucam. Jeżeli chodzi o ASP, bo tego jeszcze nie mówiłem, godzina 9 w czwartek Marzena Figiel-Strzała, 11 Marian Dziędziel, 13 Agata Kulesza, piątek Julia Szeremeta o 9, 11 Bartek Dajnowski, 13 Radomir Wit, sobota Juliusz Machulski o 9, o 11 Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, 13 Sławosz Uznański-Wiśniewski. I gdybym miał jeszcze przedstawiać to, co się będzie działo w okolicach głównego namiotu Akademii Sztuk Przepięknych, czyli w strefie organizacji pozarządowych, to nie zabrakłoby nam tutaj w ogóle, zabrakłoby nam miejsca. Także hej, bo tamtych organizacji jest blisko 100, a każda przynosi coś ciekawego od siebie. I te programy się mnożą. Jest tego po prostu cała masa, więc polecam raz jeszcze ściągnąć naszą aplikację albo śledzić stronę internetową, albo po prostu z buta przyjść, oglądać, podziwiać, zaglądać to tu, to tam. Takie łazikowanie jest najlepsze. I też ważny komunikat od Jurka. Jeżeli chcielibyście wziąć gitarkę, pograć, grajcie. Po prostu miejcie w sobie tę odwagę, tę energię, żeby prezentować swoją twórczość, żeby tworzyć też ten taki klimat tego wspólnego przebywania i takiej oddolnej, kreatywnej inicjatywy. Dzielcie się tym, bawcie się tym, niech to was napawa, ale nie tylko was, także tych, którzy słuchają tego obok, ale nie wystawiajcie tam wielkich scen. Nie róbcie konkurencji dla dużej sceny. Po prostu pyk, myk, cyk, unplugged, gracie i inni podziwiają. Niech to tak brzmi. Mojte też tak potrafi zagrać, unplugged. Bierze sobie instrumenty, wchodzi w ludzi i wędrują. To po ulicy, to gdzieś pójdą do parku, to gdzieś wystąpią na tle jakiegoś wycieczkowca. No mają to we krwi, więc wy też miejcie i korzystajcie z tych dobrych wzorów. Mojte tak zagrało w roku 2024. Jurek do tej muzy wraca, ja do tej muzy wracam i wy też do tej muzy wracajcie. Oczywiście nie namawiam, ale lubię.

Dopłynęliśmy tym statkiem razem z Mojtę do końca audycji. Do zaraz końca zaraz będzie ciemno. Słowem się już przestawiałem z tych emocji, słuchajcie, ale to w wyniku tego, że widzimy się już za 10 dni, a w zasadzie nawet za 8, kiedy nastąpi otwarcie bram. Żebym nie zapomniał, żebym powiedział, w makakofonii będzie dziś Zofia Borucińska i tak jak makak napisał, porozmawiamy m.in. o Lasrąg, laboratorium rękodzieł ruskiej dezinformacji, polskiej głupocie, nieznajomości historii i kompleksach rodzących nienawiść. Zapraszam bardzo serdecznie, have fun. Makak był przed chwilą w dobrej formie od samego rana, super. Będę wracał samochodem do domu, to też będę słuchał. Myślę, że fani makaka już po prostu telefony mają w rękach swych, bo wiem, że oni po prostu od razu cyk, cyk, pyk, wybierają i dzwonią do makaka. To niesamowite, co tam się dzieje. Za każdym razem to na mnie ogromne wrażenie, więc pozdrawiam także i was, drodzy telefonujący do makaka. Ściskam przeogromnie w imieniu swoim Jurka. Jurek dziś jeszcze nieobecny, ale za tydzień będzie audycja wyjątkowa z festiwalowego pola. Rozstrzygnięcie zagadki. Przyznam się, tak dużo tego, że nie zdążyłem przeczytać maili, ale pozdrawiam Ninę, Piotrka Piętosę, Martę, pozdro od południowców, Asię, Jan tutaj też napisał, Pacywka i wielu, wielu, wielu innych. No nie zdążyłem, ale wszystkich was bardzo ściskam. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie zagadki, też nie zdążyłem wybrać tych dwóch osób, ale mam dobrą wiadomość. Wszyscy, którzy napisali dobrze i źle, wygrywacie. Wygrywacie i możecie przyjechać na festiwal. Taka to jest dziś nagroda i myślę, że wszyscy z pewnością w swym sercu znajdą miejsce na tę nagrodę i skorzystają z niej. Ja polecam, zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. A teraz rozwiązanie tej zagadki to oczywiście Lottery Winners, którzy otworzą festiwal w zasadzie po Jurku, który razem z wami złoży przysięgę. W zasadzie wy złożycie przysięgę tej ziemi. 15.10, Lottery Winners, czwartek, start i jak daleko upadło jabłko od jabłoni. Już tłumaczę. Wczoraj oglądając mecz finałowy, mundialowy, byłem zaskoczony kilkoma punktami programu, między innymi artystycznego. Zaskoczyła mnie pani, która jechała samochodem z takimi kierowcami z przodu, którzy byli kiedyś piłkarzami, a teraz się po prostu pięknie uśmiechali. Nie ukrywam, zaskoczyło mnie to bardzo. Ale zaskoczył mnie też widok pana Robiego Williamsa. I tak jak go zobaczyłem, to sobie pomyślałem, że Lottery Winners, słuchajcie, jeździ z Robbie Williamsem i są jego supportem. I będą grali u nas, grali w Krakowie między innymi z Robbie Williamsem, a Robbie Williams no, zaprezentował się setkom milionów ludzi na festiwalu i oni z nim grają. To tak jakby był u nas Robbie Williams. Ładnie to wszystko przekułem, prawda? Daleko upada jabłko od jabłoni, więc bardzo dużo dobrych odpowiedzi, bardzo wam za to dziękuję. Ściskam was przeogromnie. POD na zakończenie naszego spotkania. 00:10 w piątek. Zagrają oni, wcześniej będzie Nocny Kochanek, Albarozzi, Jam, Spider God, Dziwna Wiosna, Bum Bum Orkestra. Pierwszego dnia, a nie będę wymieniał line-upu. Nie zdążyłem. Sprawdźcie sami, a najlepiej sprawdźcie to na własnej skórze. Dzięki wielkie za dziś. Ściskam was przeogromnie w imieniu swoim Jurka. Jurka też pozdrawiam i ściskam i za tydzień już nie odpuszczę, Jurek. Przy mikrofonie siadasz i w środę też mam nadzieję, że mi nie uciekniesz na nocne koncerty WSP. Ale to już będzie z festiwalowego pola. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć i czołem.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: this is Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
3: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

Alt Radio. Najlepszy rok na świecie.